Wrócimy do pięknej, malowiczej miejscowości Zator i przedstawimy wam kilka ciekawostek o Energylandii, gdzie Speed Water Coaster został nagrodzony w plebiscycie Park World Excellence Awards Europe w kategorii Water Ride of the Year, a Hyperiona doceniono na arenie międzynarodowej podczas prestiżowych plebiscytów. Pierwsze miejsce podczas European Star Awards 2018 w kategorii Best New Coaster, a także wyróżnienie w konkursie Parks Mania Awards 2018 w kategorii European Top Attraction. Pamiętajcie, sezon zaczynamy już 6 kwietnia. Zarezerwujcie sobie tą datę, aby odwiedzić nasz park Energylandia. Fabryka uśmiechu i dobrej zabawy w Zatorze. Zaczynamy 6 kwietnia, punktualnie o 10.

Dwa wróćmy do festiwali, jakie odbędą się w Energylandii w roku 2019. Już 12 lipca Disco Polo Festival, dzień pierwszy. 13 lipca Disco Polo Festival, dzień drugi. 26 lipiec Hip Hop M Rap Festival, a dzień później jego druga odsłona, 27 lipca. Dziewiąty sierpień, giganci sceny. 10 również. 23 sierpień, Kings of Hardstyle, a 24 EDM Energy.

Szukasz miłości? Chcesz, aby była wyjątkowa, idealna lub po prostu przelotna? Spokojnie, damy radę. Już teraz zapraszamy Was 8 marca w Dzień Kobiet na Single Ladies Night. Załóż odpowiednią opaskę. A na 99% miłość sama Cię znajdzie na plebiscytowej 3. Samotnią imprezę kontynuujemy świętowanie Dnia Kobiet, dlatego mamy dla Was wyjątkową imprezę, jaką jest prezentomania z gadżetami za 20 tysięcy złotych oraz specjalnym DJ setem od DJ Angela. PS, drogie panie, będziecie mogły podziwiać jego ciało, które ozdobi profesjonalny body painting już 9 marca.

Przedstawimy wam kilka dat, które musicie zapisać, zanotować i zapamiętać, ponieważ to mega wyjątkowe wydarzenia. A więc zaczynajmy! 12 kwietnia Kings of Hardstyle w Energy 2000 Katowice. 13 Manic Retro Tour Drum and Insane w naszym klubie. 21 kwietnia Wielkanocna Niedziela z dużą gwiazdą, czemu nie? Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www.energy2000.pl. Zapraszamy serdecznie!

Dla wszystkich klimaciarzy za te stare, dobre czasy zapraszamy was na nasze retro imprezy za Energy 2000. Tylko u nas najlepsza muzyka, najlepsi DJ-e, najlepsze oświetlenie. Jesteśmy po prostu jak zawsze 3 kroki przed konkurencją i to się ceni.

Co dobre szybko się kończy. I właśnie tym energicznym hitem mówimy wam serdeczny papa. Oraz zapraszamy na imprezę z naszym udziałem. Aras Antipus Energy Mix Katowice Edition Volume 13.

Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Tak, właśnie zaczynamy retro party. Dobry wieczór, Ekwador. Tak, właśnie dla Moniki i od całej ekipy z okazji urodzin. Monika, dla ciebie. 3, 2, 1.

Kolejne muzyczne pozdrowienia. Od Basi dla Karoliny. Dla tych obecnych razem z nami tego wieczoru. Także dla tej Skierniewic. Dla Marcina.

Także witamy całe Skierniewice dla Marcina. Od całej Zawady. Tak właśnie zaczynamy muzyczną podróż do przeszłości. Retro party. Stare, największe numery tego wieczoru. Nie śpimy, zwiedzamy!

Nieśmiertelny Westbam. Nieśmiertelna Agarta. 2010 rok. Dla sztangi. Wave Shock. Dla tych już na parkiecie, dla tych, co nie marnują czasu. Fajnie, że jesteście. Fajnie was znowu widzieć. Retro Party! Trzy, dwa...

dla Skierniewic, dla Zawady, dla Cech Myślenic. Witamy Bochnię.

Tak właśnie przybywa na nas cała Małopolska. Jak nie całkiem cała Polska. Retro party. Także witamy sucho. Explosion.

Laty najstarszych. DJ Matys. Z okazji 40 urodzin. Od Piotrka dla całej ekipy. Orgazm.

dla całej Starej Gwardii za te 40 urodziny. Od Piotrka. Powoli budzimy się do życia. W magiczny sobotni wieczór. Retro party. Nasz człowiek z Polski. DJ Matys.

za te stare piękne czasy. Tak właśnie wspominamy. DJ Matys od Piotrka. Nie spać, zwiedzać. Orgasm.

Zombie Nation. Ta noc dopiero się zaczyna, pamiętajcie. Jeszcze rozgrzewkowo. Energy!

Dla tych jeszcze w lożach, dla tych pod barem, dla tych na balkonach, zaproszenie na parkiet. Największe numery dzisiaj wspominamy. Retro Party. Nie spać, zwiedzać!

dla tych starych wyjadaczy i nie tylko. Dla tych, co mają urodziny, imieniny. Wieczory panieńskie, kawalerskie także. I dla tych, co tej nocy mają wyjebane na wszystko. Twisted!

Na pewno pamiętacie, DJ Rocco. Za tą 40. Od piątka. 1, 2, 3.

DJ Rocka. Przedtem było dla kierowców. Teraz dla tych, co piją tego wieczoru razem z nami. 1, 2, 3.

Kto pamięta te czasy? Łapy wysoka! Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction!

Takie właśnie połączenie. Benny Benassi, David Guetta, także Hardwell. And then just hurt me till I can get my satisfaction. Satisfaction.

Tak, właśnie grano kiedyś, tak gramy dzisiaj. Nicky Romero. Już za chwilę coś wiedzie naszego przyjaciela. Od CJ Stona. Dla tych, co budzą się do życia.

Odlatujemy coraz głębiej. Muzycznie. Cosmic Gate. Dla tego Instagrama. Dokładnie, dla tych, którzy klaszczą. Moja lewa, wasza prawa, to bardzo dobrze. Łapy, łapy wysoko. Exploration! Ospy!

No to odpalamy sobotni wieczór. Pięć, cztery, trzy, dwa.

Co się tutaj dzisiaj będzie działo? Masakra! Jeszcze nie ma północy. Dla tych, co mają weekend, dla Rudego, dla Zawady, dla Krzyszkowic, dla Myślenic, dla was wszystkich obecnych!

Dokładnie, dla tych, którzy klaszą. Klaszą, klaszą, klaszą! Pump up the volume!

Jak tam stara gwardia? Jak się czujecie? Pięć, cztery, trzy, dwa...

Piękne czasy! Nieśmiertelne numery specjalnie dla was tej nocy. Retro party. Budzą się do życia. Energy!

Zróbcie ogromny hałas! Wow! Taka czwórka z plusem. Powtórka z rozrywki.

i wszyscy razem. Jak najgłośniej! I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet. Głośniej!

Las Kierniewic. Dla Krakowa, dla całej Małopolski. Dla tych, co są z nami po raz pierwszy. Na pewno nie ostatni tej nocy. Halo, stara gwa!

dla wszystkich piratów. Piratek dla tych z Karaibów. Zaproszenie na pokład. Czas odpływać! Piraci z Przytkowic! Jesteście czy nie?

Dla tych, co wiedzą, o co chodzi. We will rock you! A odjeżdżamy teraz dalej. Magicy Queen. Jeszcze 15 minut muzycznej rozgrzeweczki. I dopiero się zacznie. We will rock you!

Dawno tego nie graliśmy. Magiczny klas. How does it feel? How does it feel? Dla tych klimaciarzy, dla tych najlepszych. Retro party. Noc wspomnień.

Dla tych, co byli nad morzem w Kołobrzegu. W tamtym roku Sunrise. I dla tych, co jadą w tym roku. Magiczne wspomnienia. Tego wam właśnie życzę po tej nocy. Już 31 lat, prawie 32. Razem Energy 2000! Pamiętajcie, to wy tworzycie historię.

Piękne dźwięki specjalnie dla was. Już za chwilę odjedziemy do 2003 roku. Zróbcie ogromny hałas!

już za chwilę na coś poczekamy. Emma Howitt. Dla tych są z nami po raz pierwszy, na pewno nie ostatni. I love Poland.

Tak więc kochani, zamknijcie oczy, podnieście ręce wysoko. Oddajcie się muzyce. Dla Natki, za tą osiemnastkę. Od całej ekipy, od całej 57. Waiting.

Przytkowic, Ocaj 57. Za tą 18 kolejną. So far away, you go so long. Dla tych, co wiedzą, o co chodzi.

0: DJ, let's go.
1: I'm a dexto rocker and you're dancing to my beat. I'm a dexto rocker and you're dancing to.
2: Tak, właśnie gramy z okazji urodzin dla naszej kochani Moni, od Laluni, od całej reszty ekipy.

Techno Rocker. Dla Moni, Odra Luni, całej ekipy. Ciekawe, kto pamięta. Troszkę w innej wersji. Let's go. Techno Rocker. Monia dla ciebie.

muzyczne połączenie. Jak się czujecie?

Tak, właśnie gramy z okazji 40 urodzin. Od Piotka dla tej ekipy. This is a remix. A DJM. Pod tą 40. Na pewno pamiętacie te dźwięki. Icy Folk. DJ MNS.

Pamiętajcie, wszystkie problemy zostawiamy tam za drzwiami. Liczy się dzisiaj tylko impreza. Dla tych, co mają urodziny, imieniny. Dla tych, co mają wyjebane na wszystko tego wieczoru. I dla tych pijących.

Telefony, zapalniczki, wszystko co świeci. Jak najwyżej. Mogą być pochodnie. Mogą być ajkosy.

10 sekund, telefony, zapalniczki, wysoko! A my gasimy światła. Przeżyjmy to razem. Więcej telefonów. Halo, środek. Gdzie wasze latarki? Przeżyjmy to razem. Można się przytulać.

później! Dla tych, co nadają na żywo, podnieście ręce wysoko! Dla całego Facebooka, Instagrama! Pamiętajcie, oznaczajcie Energy 2000! Mayday! Za tą 40 od Piotrka!

Magii Zakej Draja, Desante! Tego numeru nie mogło zabraknąć tej nocy. Dla Żejkiego za tą 18 po północy. Dla tych, co wiedzą, o co chodzi w takich numerach. Tak właśnie od 57 urodzinowo. Dla Natki, dla Iwony, dla Żejkiego, dla Zawady także. Witam całe Myślenice, witam Kraków, witam całą Małopolskę. I dla tych, co przyjechali z całej Polski, witam całą rodzinę przyjaciółów. Dyszantę! Mam dziary, ma

Dokładnie, to jest to najlepsze. Dla Szyszkowic. Piotrek dla ciebie.

odgrzebujemy to, co najlepsze. Nie spać, zwiedzać! Do białego rana!

zróbcie ogromny hałas. Oj, nie, nie, nie, to był jakiś. Zróbcie ogromny hałas!

Jakey dla ciebie. Za tę rodzinę. Dla Jakeyego zróbcie ogromny hałas. Resident Sally Dance. Jakey dla ciebie, po tę rodzinę.

0: Listen to the fat beast.
1: Fat beast. Dla tych, co wytrzymują.

Tak, właśnie odjechaliśmy do Holandii. Made in Holland. No i pamiętam, jak się słuchało. Radio Alfa 102,4.

zróbcie ogromny hałas! Retro party dla naszej ekipy Energylandia Reality.

dla całego Krakowa. Dla Kurdwanowa, dla Nowej Huty. Dla całej Małopolski. Energy!

Ale to są dźwięki. Stare, piękne wspomnienia. Krzytkowice!

0: przerywamy. Zachować spokój. Nie wpadać w panikę.
1: Pożar w klubie!
0: Kontrola nad klubem.
1: Ale nie bójcie się, ten muzyczny jest ogień. Retro party!
0: Ewakuacja nastąpi.
1: Za
0: 5,
1: 4,
0: 3,
1: 2,

0: przejmuje kontrolę nad tym klubem.
1: Tak, więc ostatni numer ode mnie.
2: Okay, riders, let's set them up.
1: Już teraz przed wami.
2: Ready.
1: DJ Thomas!
3: Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
4: Jest 12 września 2076 roku. Dzień

0: Dla najlepszych klubowiczy na świecie przygotowaliśmy najlepiej wyselekcjonowane muzyczne sztosy roku 2019, przy których oczywiście szalejecie na naszych wystrzałowych i pełnych energii imprezach. Do tego oczywiście garść informacji o tym, co będzie się działo w naszym klubie podczas kolejnych muzycznych weekendów również 2020 roku.
1: Odczuwasz spadek energii? Odwiedź klub numer 1 Energy 2000 Katowice.

Słuchajcie, kochani, jak to mówią pierwsze koty za płoty. A więc czas na propozycję australijskiego producenta oraz ikony muzyki elektronicznej. Dorobki Fischera są nie do opisania, a solowy singiel Losing It okazał się strzałem w dziesiątkę, podbijając wszystkie zagraniczne listy przebojów. Dzisiaj ten numer znalazł się i na naszym megakrążku. Energy Mix numer 16, Katowice Edition.

No to klubowicze, przechodzimy do imprezowego grafiku, który mam nadzieję, że zadowoli najwybredniejszych. Kochani, już piątek 3 stycznia nowego 2020. Wszystkich, którzy po Sylwestrze będą czuć mały niedosyt, zapraszamy na prawdziwy ultra melanż z masą upominków właśnie od klubu Energy 2000. Zabaluj z najlepszymi podczas hangover pary katowickim Energy. Na wejście oczywiście premierowy Energy Mix numer 16 Katowice Edition, a dla pań całą noc wstęp za jedyne 15 złociszy.

Sobotę 4 stycznia zapraszamy serdecznie na kolejną, tym razem noworoczną edycję popularnej już u nas imprezy pod tytułem Bella Ciao. Jak zawsze tego wieczoru przenosimy klimat ze słynnego hiszpańskiego serialu do katowickiego Energy 2000. Jak zwykle czeka na was specjalny wystrój klubu, masa gadżetów, cennych prezentów, koszulek, breloczków, smyczków, energy mixów. Dodatkowo pokazy konfetti, pirotechniki scenicznej oraz gwarancja bezpiecznej zabawy. Tej nocy promocje urodzinowe oraz kawalersko-panieńskie jak najbardziej aktywne. A dla każdego na wyjściu, dennik sik w prezencie. Energy 2000.

No to kochani, informacja z ostatniej chwili. Dużymi krokami zbliża się największa mega ewolucja naszego bratniego klubu przytkowickiego Energy 2000. Zmieniamy dosłownie wszystko. Zupełnie nowe sale, nowy spektakularny design zaprojektowany przez absolutnego lidera tej branży. Najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, zupełnie nowe oświetlenie, nowe wizualizacje, oszałamiające efekty specjalne oraz wiele, wiele innych.

I tak, kochani, już wiosną tego roku startujemy z kolejnym sezonem w największym rodzinnym parku rozrywki Energylandia. Rok 2020 to jeszcze więcej atrakcji niż do tej pory. Nowe, bardziej rozbudowane strefy parku oraz całkiem nowe rollercoastery, o których mogliście tylko pomarzyć. Startujemy już w kwietniu. Więcej informacji na Facebooku oraz na www.energylandia.pl. It's like that.

No to uwaga, wracamy do naszego imprezowego grafiku, bo to bardzo ważne rzeczy. Już w piątek 10 stycznia gorąco serdecznie zapraszamy na pierwszą w tym roku imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Tym razem w naszych skromnych progach pojawi się przedstawiciel kolektywu Chill Wagon, jeden niepowtarzalny Reto. Jak zawsze w tym miejscu usłyszycie na żywo jego największe hity, takie jak Bossman, Ua czy Sorry Dolores. Oj, nie możecie tego przegapić. Zapisać, zapamiętać, zanotować. Piątek, 10 stycznia. Reto w Energy 2000. Jak zawsze obecność obowiązkowa.

I posłuchajcie uważnie, w sobotę 11 stycznia szykuje się wyjątkowe muzyczne wydarzenie, na którą już dzisiaj was serdecznie mega zapraszamy. Za konsoletą głównego dancefloru pojawi się jeden z najpopularniejszych DJ i producentów na świecie. Twórca takich turbo EDM-owych sztosów jak Relief, Living czy Beach. Niepowtarzalny we własnej osobie Blinders. Warto wspomnieć, że Blinders stworzy kolaborację z największymi i najbardziej popularnymi DJ-ami na świecie, a jego występy na największych światowych festiwalach to istna EDM-owa uczta. Koniecznie zapamiętajcie tą datę. Sobota 11 stycznia.

Pamiętaj, tylko ten klub da ci najlepsze weekendowe szaleństwo w trzech różnych klimatach i gwiazdami światowego i rodzinnego kalibru. Po prostu Energy 2000.

I ta kolejna data, o której warto wspomnieć, to piątek, 17 stycznia. Gorąco serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert autora najbardziej popularnego hitu ostatnich kilku miesięcy. Ona by tak chciała, czyli Roniego Ferrari we własnej osobie. A żeby było tego mało, tego samego wieczoru na naszej scenie pojawi się kolejny przedstawiciel polskiego rapu, BRO.

A więc dwa koncerty w jednym miejscu. Takie rzeczy tylko w Energy 2000 Katowice. Dla przypomnienia, dla pierwszych 500 osób nowy Energy Mix. Numer 16 Katowice Edition. Na wejściu w prezencie.

To uwaga, klubowicze, już w sobotę 18 stycznia szykujemy kolejną już specjalną edycję imprezy dedykowanej płci pięknej odwiedzającej klub Energy 2000. Jednymi słowy, Ladies Night z ogromną ilością markowych prezentów specjalnie od nas na tą okazję. Na deserę koncert młodego pana, twórcy hitu Małolatki na naszej sali dance. Nie zabraknie innych atrakcji. Wystrzał konfetti, pokazu pirotechniki oraz inwazji naszych firmowych gadżetów. Przypominamy, że w soboty wstęp dla osób pełnoletnich. It's all about the house music and always has been.

I tak posłuchajcie w piątek 24 stycznia Klub Energy 2000 Katowice na waszą ogromną prośbę zaprosił kolejnego przedstawiciela polskiej sceny hip-hopowej. Tym razem nasze mury odwiedzi niesamowity Young Iggy. Podczas tej szalonej nocy na żywo usłyszycie jego największe muzyczne kompilacje takie jak Bestia, Mówiłaś czy Buzi. A żeby było tego mało, ten wyjątkowy koncert będzie premierą nowego, zupełnie nowego albumu Younga pod tytułem Skan Myśli. Oj, będzie się działo, to już pewne. I taka mała informacja dla pierwszego tysiąca. Firmowy gadżet w prezencie od nas.

0: There's two instructions.
1: Natomiast w sobotę 25 stycznia zabieramy was w niezwykłą muzyczną podróż naszym wehikułem czasu. Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję najbardziej popularnej imprezy naszego klubu pod tytułem Retromania. Tej nocy powspominamy czasy, w których muzyka miała duszę, a klubowicze stanowili jedną wielką rodzinę. Rodzinę Energy 2000. Na wejście oczywiście dla najszybszych Energy Mix. Właśnie ten, którego słuchacie.
0: Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Hit the strobe.

Słuchajcie, Energy 2000 to gwarancja 100% bezpieczeństwa. Zjawiskowe wrażenia, muzyczne wspomnienia oraz efekty wizualne, których pozazdrościć nam mogą nawet największe światowe eventy. Dokładamy wszelkich starań, by imprezy w Energy 2000 były jedyne w swoim rodzaju, a wrażenia, które z nich wyniesiecie, były zapamiętane na bardzo, bardzo długo.

tak, kochani, nie zwalniamy tempa i podążamy za muzycznymi trendami. Przed wami impreza, która z edycji na edycję coraz bardziej nas zaskakuje. Już w piątek 31 stycznia zapraszamy na trzecią już odsłonę Wixomanii w Energy 2000 Katowice. Muzyczną ucztę poprowadzą najlepsi DJ-e tego gatunku. DJ Killer, Gashmaker, Cyprex oraz Andrew. Nie zabraknie gadżetów specjalnie wyselekcjonowanych na tą właśnie okazję. Zapamiętajcie tą datę, 31 stycznia, Wixomania, odsłona trzecia w Energy 2000 Katowice. Obecność obowiązkowa.

0: Dimmi.
1: No to kochani klubowicze, także nasz klub przygotował dla wszystkich solenizantów prezent w postaci darmowego urodzinowego pakietu, również dla przyszłych pań, panów młodych. Czekają specjalne pakiety kawalersko-panieńskie. Tak, dla przypomnienia, wszystkie promocje można aktywować najpóźniej 3 dni przed planowaną imprezą. Zgłoszenia dokonujemy tylko telefonicznie, a info dotyczące promocji znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz na fanpage'u.

0: I tak wracamy do grafiku. Sobota 8 lutego. Czeka na was kolejne muzyczne show prawdziwej legendy polskiej sceny klubowej. Jednym zdaniem. DJ Hazel in the mix. I tak całą noc panie płacą za wstęp 15, a panowie 20 złociszy. Dla najszybszych nasz firmowy gadżet zupełnie za free.
1: What, sorry, just quickly. What if it's...

0: man anaconda. When I rumble in the jungle.
1: I ta kolejna data, którą warto się zainteresować, to piątek, 14 lutego. Bad man anaconda. Naszym urytym razem odwiedzi jedyny w swoim rodzaju Disco Marek. Jego ostatni hicior Kukurydza osiągnął już ponad 2 miliony wyświetleń na YouTube. I co najlepsze, rosną one w zawrotnym tempie. Musicie usłyszeć to na żywo. Po raz pierwszy Disco Marek w Energy 2000 Katowice. Koncert odbędzie się oczywiście na sali Dance. 14 lutego.

I tak oni w sobotę 15 lutego wszystkich zakochanych, jak i tych, którzy szukają dopiero miłości. Zapraszamy na wyjątkową imprezę z okazji Walentynek 2020. Podczas imprezy wszystkie single, jak i singielki otrzymają opaski w kolorze zielonym. Natomiast zajęci bądź zajęte osoby opaski w kolorze czerwonym. Teraz znalezienie twojej drugiej połówki będzie znacznie prostsze niż dotychczas. I dla waszych informacji, panie całą noc wchodzą za 15 złociszy, a panowie za dwie dyszki. Najlepsze imprezowanie tylko w Energy 2000 Katowice. I to od wielu lat.

Przyjaciele, piątek, 21 lutego, zapraszamy miłośników dobrego bujania i wyborowych hip-hopowych rytmów do naszej świątyni światła i dźwięku. Na koncert wyjątkowego rapera, twórcy hitów Robię Yeah, Jagodzianki czy Pistolet. Jedynego w swoim rodzaju Malika Montany. Tej nocy spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, całej masy atrakcji oraz energicznej muzy. Tej nocy promocja urodzinowa oraz promocja kawalerskie, panieńskie, nieaktywna. Więcej informacji na www.energy2000.pl.

I tak sobota 22 lutego przygotowaliśmy na specjalną okazję karnałową Noc Przebierańców na Plebiscytowej 3. Słuchajcie, ani taka informacja, wszyscy przebrani wchodzą do klubu całą noc zupełnie za darmo. Podczas imprezy konkurs z cennymi nagrodami oraz energiczna kasa do wykorzystania na barach za najlepsze przebrania wieczoru. Jak to zwykle bywa, dla najszybszych Energy Mix numer 16 Katowice Edition w prezencie na wejściu. Musicie być z nami 22 lutego. Po prostu Energy 2000 Katowice.

I tak podążamy za ciosem. Kolejna data w naszym muzycznym grafiku. Ujrzy światło dzienne 28 lutego 2020. Na specjalne wasze życzenie zaprosiliśmy prawdziwych wirtuozów konsolety. Przed wami jedyni w swoim rodzaju. Rise Honor Show! Cały energiczny. Właśnie ten wieczór uwieczni nam pani Basia, znana wszystkim ze swoich kompromitujących występów.

6 marca w piątek zapraszamy na kolejną edycję naszej najpopularniejszej imprezy pod tytułem Single Party. Jeśli chcesz znaleźć miłość swojego życia, bądź po prostu zaimprezować z najlepszymi, musisz być z nami tego wieczoru. 6 marca specjalna edycja singli z okazji Dnia Kobiet w najlepszym klubie w Polsce. Nie możecie zabraknąć. I want to know one thing.

I tak sobota, 7 marca to wyjątkowa edycja Nocy Kobiet w Energy 2000 Katowice. Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy noc pełną niespodzianek i mega atrakcji. Czekają markowe prezenty dla naszych pięknych pań. Jak zawsze konkursy z nagrodami oraz prezent na wejściu dla najszybszych. Świętujemy Dzień Kobiet na Plebiscytowej 3, 7 marca 2020.

No i proszę, taki deserek na zakończenie dla najlepszych klubowiczy na świecie. Wax Motif. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie tego Energy Mixa. Pozdrawiamy Was cieplutko i zapraszamy do nas. Dołączcie do rodziny Energy 2000 i bawcie się razem z nami na najlepszych imprezach w Polsce. Kłaniamy się cieplutko. D-Wave, D-Push. Do zobaczenia, do usłyszenia. Przede wszystkim tutaj na miejscu.

0: Radio Party. Radio Party.
1: To whoever is out there, we're still here. We survived the nuclear winter in one piece, as did the Earth. But its core froze. It's dying. And when it does, so will we. We need energy.
2: The crystal of energy was shattered by the blast. Its splinters were blown into outer space. You need to find all of them and bring them back.
3: Check fuel gauge.
4: Check.
3: Start the engines.
4: Check.
3: Power up.
4: Check.
3: Full steam ahead.
2: Energy Mix, Volume 67, Ultimate Edition. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
5: Kochani, jesień puka do naszych okien, szaro, buro i ponuro. I do tego jeszcze nasz piękny, świeżo odnowiony klub nie może zaświecić swoim blaskiem. Jedyną możliwością, aby choć trochę dać wam namiastkę klimatu z najlepszego klubu w naszym kraju, Energy 2000, przygotowaliśmy dla was miks, który na pewno podniesie wam puls i sprawi, że będzie weselej. DJ Hubertus, DJ Thomas, witamy i zapraszamy na waszą ulubioną dawkę dobrej, energetycznej muzyki.

0: Kompilację 67 otwiera holenderska ikona muzyki klubowej Wujek Tiesto, jak potocznie go się nazywa. Nie zwalnia tempa. Wciąż na najwyższym poziomie. Sypie hitami jak z rękawa. Na dobry początek Tomorrow z Umetem i Biznes, który zachwyca.
1: Let's

Ciekawa postać rynku brytyjskiego, która dzięki występowi w angielskiej wersji Love Island zyskała ogromną popularność. A utwór, który słyszycie, dotarł do pierwszego miejsca prestiżowej listy przebojów UK. DJ producent, trener fitness Joel Corey i jego Head and Heart, V-Pox.

Promo bilecik na przejażdżkę do świata kolorowych światełek i klimatów disco. Uwielbiany numer grupy Sick and Sugar Star doczekał się edycji na rok 2020. Jesteśmy za. Energetycznie, wesoło. Od razu zapomina się, że na dworze plucha.

Uwierzycie, że minęło 18 lat od wydania tego utworu przez Tom Crafta? Masakra! Jakby to było dosłownie wczoraj. Razem z Mogwajem odkurzają mega hit Happiness, który zyskał na świeżości.

No i kolejny powrót do przeszłości, ale jaki? Pierwsze dźwięki już powodują ciary. No i ten wokal, to po prostu miód na moje serce. Edytowanie tego utworu jest bardzo ryzykowne, ale uważamy, że Sonic One podołał wyzwaniu, a dzięki remiksowi Keanu zyskał jeszcze więcej dynamitu.

Przypominamy, że w każdy piątkowy i sobotni wieczór nadajemy dla Was najlepszą muzykę prosto z Energii 2000. W tych dziwnych czasach oczywiście tylko w wersji YouTube'owego streamu. I tam nas właśnie szukajcie, na oficjalnym YouTube'owym kanale. Tam zawsze znajdziesz swoją ulubioną muzykę, a przy okazji możesz

Pędzimy dalej w waszym ulubionym tempie, naturalnie z dużą dawką energii, prosto z Szczytkowic. Holenderski przedstawiciel Future i Bass House'owej szkoły, Steve da Campo i utalentowany niemiecki producent David Puentes. No to mamy fresh. Ogień energii, ogień!

Kogo my tutaj mamy? Przesympatyczny Eddie Watta, którego niejednokrotnie gościliśmy w klubach Energy 2000 i mega wspominamy jego osobę i show. I love my people. I te właśnie słowa kierujemy do naszych wspaniałych klubowiczów, których nam okropnie brakuje w tych czasach. A taki właśnie remix zmajstrował Metrowell.

Cóż za klimat, pamiętacie? Na pewno tak, Castles in the Sky. Kolejny z niezniszczalnych utworów, pięknie odświeżony. Three Out, Alien i także Marlowe.

Zostaniemy na chwilę, kochani, w tym pięknym transowym świecie. Czyżby ten gatunek wracał do łask? No oby, wreszcie! Przedstawiciele egipskiej sceny Ali i Fila, znani na całym globie. Somebody loves you. Specjalnie dla was.

A to już, moi kochani, prawdziwa muzyczna petarda wystrzelona przez niemiecki projekt Empire One. Numer sprzed 20 lat, który kiedyś śpiewała Melanie C. I Turn to You nabrał naprawdę pięknego kolorytu na wokalu Scarlett. Trzymajcie się mocno. DJ Hubertus, DJ Thomas. Energy Mix numer 67.

Uwaga, uwaga, włoski team w natarciu. Ameno. No właśnie, módlmy się, żeby zamieszanie z COVID-em jak najszybciej się skończyło, żebyśmy cali i zdrowi mogli szaleć na parkietach zupełnie nowego, przytkowickiego Energy 2000.

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: Specjaliści od energetycznych bitów i najciekawszych muzycznych festiwali. Dimitri Vegas, Like Mike razem z Vinny Vici nagrywają cover hitowego So What Pink. Będzie moc!

Energy Mix. My old friend, remember when we chased the wind, young and innocent. We made our plan to drifters and one heart. Nils Hollowell-Dar, amerykański DJ i producent pochodzenia hinduskiego, znany szerzej jako Kashmir, jak zwykle na swoim bardzo wysokim poziomie. Razem z Jeremy Motions prezentują One More Round.

niezwykła gwiazda holenderskiej sceny trance. Kluczową postacią tego projektu jest zwariowany DJ Jeffrey Sutorius. Jego produkcje rozchodzą się jak świeże bułeczki i są wysoko oceniane przez krytyków. Odpowiedzialny również za wiele projektów takich jak Alice DJ czy Venga Boys. Nie wspominając o remiksach dla Justina Timberlake'a czy Janet Jackson. Coming Home to jego nieautorski numer oczywiście, ale pięknie utrzymany w dasz berlinowym klimacie. Polecamy gorąco.

kochani, czas na jeden z hitów tego lata. Młoda, utalentowana artystka z elektryzującym głosem i niesamowitym flow. To świeży powiew na muzycznej scenie. Olivia Adams. Jej opowieść o złamanym sercu. Posłuchajcie, Dam, zremiksowany przez...

bardziej radiowych traczków leci, moi drodzy, w waszą stronę. Na pewno nie jest wam obcy ten numerek. My Heart, za który odpowiada Deep End, Fall Harbor i Unotus. Lecimy dalej.

I jeszcze dosłownie na moment leciutkie brzmienia od Kalumy. Projekt wziął na warsztat piękny utwór szwedzkiej mafii Don't You Want a Child, a całość podkreślili Adamowi Hartpol.

0: Energy 2000. Twoja muzyka, twój klub.
1: A teraz nasi ulubieni specjaliści od mashupów DJ Dabros, a więc Słoneczna Italia i Nieśmiertelny motyw Ashera. Numer naprawdę kręci piekielnie.

trzymać się mocno. Polish Power w natarciu. Zapamiętajcie dobrze, Fliklak 2020. Ależ ten numer wymiata. Oj, parkiet będzie płonął. Bardzo energetycznie. DJ Sebales, DJ Kompo, Marcel. A to wszystko specjalnie dla was w remiksie Bouncing.

Największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat. To właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.

To tyle, kochani, jeśli chodzi o jesienną przygodę z Energy Mixem. Z utęsknieniem czekamy na zielone światło, aby móc zaprosić was do naszego klubu. Trzymajcie się zdrowo, serdecznie pozdrawiamy, kłaniamy się nisko i dziękujemy. DJ Hubertus, DJ Tomasz.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Poszukiwania trwały całe wieki. Wiodły nas przez pół galaktyki. Nasłuchiwaliśmy najcichszych wibracji z najdalszych głębin kosmosu, by wyłowić to ulotne brzmienie.

0: Zdobywaliśmy je z wielkim trudem. Odławialiśmy niemal zza horyzontu zdarzeń pojedynczo.
1: Sygnał przechwycony. Triangulacja w toku.
2: Chrzanić to. Lecimy tam teraz.
1: Kapitanie, to wbrew protokołowi. Proszę przestrzegać procedur.
2: To tam jest. Słyszę to.
1: Ale triangulacja...
2: Jeszcze mi podziękujecie. Odmeldowuję się.
0: Energy Mix numer 24 Katowice.

Najprawdopodobniej z najnowocześniejszego centrum rozrywki w Polsce Energy 2000 Katowice meldują gotowość. I serdecznie witają się z wami D-Wave i D-Push. Zapraszamy na muzyczną przygodę do świata waszych największych parkietowych sztosów wraz z garścią istotnych dla was informacji. Czas start, zegar rusza, zaczynamy Energy Mix numer 24 Katowice Edition.

Sezon w Energy 2000 Katowice trwa do końca roku. Zostało jeszcze naprawdę sporo dat, które zdradzę wam z przyjemnością. Będzie wiele imprez tematycznych, które już znacie, ale będą też takie, które ujrzą światło dzienne po raz pierwszy. Pojawią się najbardziej rozpoznawalni artyści polskiej, jak i zagranicznej sceny. Przed nami również urodzinowy weekend, przy którym szczególnie zatrzymam się na dłużej. Volume up, kochani! Energy Mix in Progress!

Najbardziej rozwinięty muzycznie klub z publiką, która nie ma sobie równych. Klub, który wyznacza trendy w Polsce, jak i za granicami naszego kraju. To po prostu Energy 2000 Katowice. Przyjdźcie i przekonajcie się na własne oczy. Każda z imprez będzie niezapomnianym przeżyciem oraz wspomnieniem na długie momenty. Gwarantuję, że szybko do nas wrócicie. D-Wave i Deepush, pozdrawiamy Was bardzo cieplutko.

W sobotę 5 listopada będzie okazja pobujać się przy rytmach dobrego polskiego rapu. Na parkiecie spotkanie w cztery oczy ze Smolastym. Usłyszycie na żywo hit m.in. Pijemy za lepszy czas, który na YouTubie od maja tego roku ma już ponad 5 milionów wyświetleń. Spodziewajcie się najlepszej soboty w historii oraz efektów scenicznych z największych festiwali. Szykuje się naprawdę mega czat. Smolasty w Energy 2000. Zapraszamy!

Przypominamy o możliwościach, jakie daje Wam Energy 2000. Wejścióweczki dzielimy na pulę podczas wyjątkowych wydarzeń, które możecie zgarnąć w przedsprzedaży online, a dla tych wolących tradycyjne wersje, bilety dostępne w dniu wydarzenia w kasie klubu zaraz przy wejściu. A do tego wirtualny QR kelner, online rezerwacje lóż na Wasze ulubione wydarzenia, promocje urodzinowe, zwłaszcza osiemnastkowe, wyjątkowe wieczory panieńskie, kawalerskie i wiele, wiele więcej. A po szczegóły sięgajcie na www.energy2000.pl.

I mamy Piątunio 11 listopada. Zapraszamy na Wixomanie do katowickiego Energy 2000. Muzycznym uderzeniem za konsoli poczęstują was goście specjalni: Killer Cyprex, Andrew, Matson oraz Pancha. Bijajcie z ekipą, ta edycja przejdzie do historii, to wam gwarantuję. UAVD Push, Energy Mix numer 24.

Co powiecie na to? Won't Forget You! To kolejny utwór australijsko-nowozelandzkiego duetu muzyki elektronicznej spod nazwy Shoes. A numerek ma już ponad 17 milionów nabitych wyświetleń, co jest dopiero ewenementem.

A w grafiku sobota, 12 listopada, impreza, która w ostatnim czasie sprzedaje się jak żadna dotychczas. Zapraszamy Was serdecznie na kolejną muzyczną podróż do świata największych retro sztosów, które siedzą od zawsze w Waszych głowach. Zapraszamy na wyjątkowe retro party w naszym wydaniu. Jak zwykle Wasi najlepsi rezydenci i muzyka, która od lat wyznacza trendy, na których wzorują się aktualnie obecni artyści. A oczywiście dla najszybszych, na wejściu najnowszy Energy Mix, ten którego słuchacie.

Kochani, teraz czas na kilka zdań o Energylandii, która zaprasza was w sezonie zimowym również. Niesamowite miejsce, niesamowity klimat, blisko popularnych Wadowic. I to na wyciągnięcie ręki, to właśnie Energylandia w Zatorze. Polecamy gorąco.

I kolejny hot newsi. Kochani, a jeśli szukacie najlepszych miejsc noclegowych w Małopolsce, zapraszamy do Western Campu, który zachęca swoimi atrakcjami nie tylko w sezonie letnim, ale przez cały rok. Wyjątkowy klimat dzikiego zachodu, a do tego domki szeryfa, indiański tipi, noclegi w wozie kowbojskim i czego dusza zapragnie. Obsługa zapewni wygodę i prestiż na najwyższym poziomie, nawet w chłodnym dni.

0: Mamy kolejny ważny temat oraz kolejną datę, a sama myśl o niej powoduje mega, mega uśmiech. Przyszedł czas na ogłoszenie kolejnego weekendu, jakim są 11 urodziny Energy 2000 Katowice. Zapraszamy Was gorąco w piątek 18 listopada na urodzinową prezentomanię, podczas której będziecie mieli okazję wygrać coś naprawdę wyjątkowego, a prezenty opiewać będą na sumę aż 20 tysięcy złotych. Urodziny Energy 2000 Katowice to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Dodatkowo tej nocy zapowiadamy prawdziwy deszcz gotówki, czyli istny Money Shower.
1: Dzisiaj cały świat jest już nasz.
0: Nie zabraknie toastu hucznego 100 lat oraz słodkiego tortu, bez którego urodziny nie mogłyby się odbyć.

Natomiast w sobotę 11 listopada dołożymy na maksa do pieca i z naszego klubu zrobimy wyjątkowe miejsce do świętowania drugiego dnia naszych klubowych urodzin. Zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju urodzinowe Show Night. Performerzy, wyjątkowi tancerze i tancerki, urodzinowy tort, LED roboty, wyjątkowa oprawa muzyczna, najlepsze w Polsce efekty specjalne i cała masa innych atrakcji czeka na was w sobotę, na którą zapraszamy was najmocniej. Spieszcie się, bo bilety oraz loże rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Szczegóły na www.energy2000.pl.

Muzyczne połączenia polskiego rapu z muzyką klubową sprawdzają się wręcz fenomenalnie na naszych parkietach. A odbiór takich tracków ma ogromną rzeszę swoich fanów. Przy okazji zapraszamy gorąco na hip-hopową imprezę roku 2022, której gwiazdą będzie Oki. A to już w Andrzejkowy piątek 25 listopada. Ależ to będzie impreza sztos. 25 listopada, Oki w Energii 2000.

Ależ nam się mashup trafił. DJ From Mars zrobi rewelacyjną robotę, biorąc na muzyczny warsztat numery z pierwszych stron gazet. Takich wykonawców jak The Prodigy oraz Justice. Zobaczcie, co wyszło z tego oldschoolowego połączenia zupełnie różnych muzycznych światów. Zobaczymy, jak często będziecie o niego prosić na naszych imprezach.

I tak, kochani, 26 listopada kolejna megadata Andrzejki w Energii 2000. Szykuje się imprezka Andrzejkowa, jakiej dawno nie przeżyliście. Wyjątkowe wróżby, iluzjoniści, Andrzejkowe niespodzianki z konkursami oraz wyjątkowa muzyka, która nie pozwoli wam zejść na chwilę nawet z naszych parkietów. Niesamowite muzyczne show oraz pokazy multilaserowe w duecie z pirotechniką sceniczną pozwolą wam przeżyć ten wieczór naprawdę wyjątkowo. Zapraszamy serdecznie!

Czas, kochani, na nasz kolejny klubowy sztos, przy którym upust waszym emocji na parkiecie nie ma sobie równych. Living on Video to dosłownie klasyka gatunku, a remix Wadima Wrońskiego to istne sztosiwo. Na parkiecie przyjął się doskonale, mam nadzieję, że tutaj również znajdzie rzeszę swoich wielkich fanów. Nie mamy nic przeciwko częstszym takim editom.

Piątek 2 grudnia zapraszamy na wyjątkową mikołajkową edycję Single Party. Bardzo proste zasady. Cztery kolory opasek i imprezujecie z nami do białego rana. Na wejściu najnowszy Energy Mix do waszej domowej kolekcji jak znalazł.

Klasyki nadal top number one. Do dziś oryginały budzą niesamowite emocje. A tak właśnie brzmi zupełnie nowy aranż wyjątkowego numeru 1-2-3 od Rocco. Tym razem w produkcję zaangażowali się Stranger i C-Wright i wyszło im to wręcz doskonale. A w grafiku sobota, więc zapraszamy Was 3 grudnia na show w wykonaniu najpopularniejszego mistrza konsolety DJ Hazela. Nie zabraknie Waszej ulubionej muzy i prezentów, które kochacie.

Ależ ja kocham takie sztosiwa sprzed wielu, wielu lat. Budzą się wspomnienia młodzieńczych lat, rodzą się emocje i pojawia się uśmiech na twarzy. W Energy 2000 dostaniecie to wszystko na wyciągnięcie ręki, dosłownie w każdy weekend. Weekend od skutera i mamy jak w tytule. Kochani, w niedzielę 4 grudnia zapraszamy na prawdziwe spotkanie ze świętym Mikołajem i jego elfami. Zapraszamy najmłodszych, ich rodziców i opiekunów na mikołajkowe Kinder Party z masą słodkości, niespodzianek, wspaniałej mikołajkowej atmosferze. Koniecznie musicie nas odwiedzić i zabrać obowiązkowo swoje pociechy. Mikołajkowe Kinder Party w Energy 2000. Niedziela 4 grudnia. Zapiszcie koniecznie.

No i proszę, lecimy jak z armaty. Alchemist Project potrafi odświeżyć swój hit tak, by ciarki wędrowały po całym ciele. Oto zupełnie nowy edit numeru Krishna na jesienne długie wieczory. Trzymamy kciuki za kolejne takie niespodzianki, oby było ich jeszcze więcej. A w imprezowym kalendarzu w piątek 9 grudnia pojawi się Kizo. Kto nie był, niech nadrobi zaległości i już szykuje się na zakup biletów na www.energy2000.pl.

Oj, wiele jeszcze się wydarzy podczas jesiennych weekendów Energy 2000 Katowice. Czasu nie zostało wiele, a informacji sporo, więc musimy się sprężyć. W sobotę 10 grudnia zapraszamy na kolejną muzyczną przejażdżkę energicznym wehikułem czasu. Zapraszamy na retro party za konsoletą głównej sali wasze ulubione trio, czyli Aras, D-Push oraz D-Wave. Natomiast na sali dance hitami jak z rękawa będą sypać panowie z Long & Junior. I znów Helenka będzie wybrzmiewać w najlepsze na naszym parkiecie. A w podkładzie I Love It, Charlie and DBL, Siadło Niesamowicie. Łapcie to od nas. Energy Mix numer 24.

Kolejny weekend i kolejne muzyczne wariacje. A co dla was szykujemy? Piątek 16 grudnia zapraszamy na specjalną edycję Wixomanii, podczas której świętować będziemy urodziny samego DJ Killera. Zaprosiliśmy jego kompanów za konsolety, Cyprex, Andrew Gashmaker oraz Puncha. Killer świętuje, czujcie się zaproszeni.

A w sobotę 17 grudnia będziecie mogli przeglądać się, jak dziewczyny DJ-ki radzą sobie za konsoletą i jak wyjątkowo potrafią zbudować klimat imprezy. W akcji zobaczycie Ninę Suertę, Ole Ciupę oraz Madson. Womanland, czyli po prostu Ladies in the Night. A teraz śmielej, atakujcie nasz sklep na sklepenergy2000.pl i zaopatrzcie się w naszą zupełnie nową kolekcję. Na imprezki będzie jak znalazł. E-Samba w remiksie od naszych zdolniaków DJ Kuba Nathan.

A teraz uwaga, jeśli macie ochotę poskakać przy dobrym polskim rapie, to ta imprezka jest właśnie dla was. Naszą scenę zawładnie KBN. Zapraszamy tuż przed Wigilią 23 grudnia.

Poznajecie? Satisfaction. Kolejny raz historia zatacza krąg. Ten numer od Benny Benassiego nie ma sobie równych. Tym razem specjalnie dla was naładowany energią najnowszy remix Davida Getty.

0: Przed wami, kochani, jeszcze ostatnie dwa weekendy grudnia i mamy nowy rok. Świąteczny weekend zapowiada się następująco. Sobotę odpuszczamy, bo to Wigilia, ale w niedzielę 25 grudnia zapraszamy na mega energetyczne Christmas party. Natomiast poniedziałek, czyli 26 grudnia, to już single party, na którym, mam nadzieję, widzimy się w komplecie.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Kochani, jeszcze ostatnie info. Przywitanie nowego roku, czyli Sylwester 2022 w Energy 2000. To naprawdę wyjątkowe wydarzenie. W tym roku również będzie świetnie. Szykujemy dla Was wyjątkowy pokaz fajerwerków. Będą czekać na Was loże z konsumpcją szampan gratis. Najlepszy pokaz multilaserowy w historii. Wyrzutnie ognia i CO2. Inwazja sylwestrowych gadżetów. I mega atmosfera, której pozazdrościć nam mogą inni. Bilety i loże już czekają, więc spieszcie się.

Żegnamy się z wami, chociaż przychodzi nam to naprawdę z wielkim trudem. Dziękujemy wam, kochani, za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że było miło. Wbijajcie i zaglądajcie do Energy 2000 Katowice jak najczęściej. Zawsze was fajnie spotkać na parkiecie. D-Wave i D-Push. Nie mówimy do widzenia, a do zobaczenia na plebiscytowej.

Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Cześć, witajcie moi drodzy, dobry wieczór, Energy 2000, powolutku zaczynamy dzisiejszą sobotnią noc. Razem z nami DJ Matys, ale jak na razie rozgrzewkowo dla pierwszych obecnych gości.

Oczywiście witamy wszystkie kawalerskie, wszystkie panieńskie. Atlantyk, co dzisiaj świętują. Do białego rana. Let's go!

Sprawdzonych tematów również zabraknąć nie może. DJ Szoki, wszystko jasne.

Uwaga, będziemy przyspieszać. Halo, Brzydkowice!

Bartka od chłopaków z Kawalerskiego. Bartek dla ciebie, najlepszego. Od chłopaków, od przyjaciół. Dla Bartka.

Mamy nadzieję, że wszyscy zwarci gotowi naprawdę konkretną imprezę w tym miejscu. Kondycja dopisuje, bo będzie dzisiaj potrzebna. I pamiętajcie, że liczymy na wasze głośne akcje i reakcje. Energy!

Gramy również dla wszystkich solenizantów i jubilantów tej nocy. Wszystkiego najlepszego od nas. Bawcie się doskonale. Benassi Bronze!

No właśnie, moi drodzy, to taki muzyczny przedsmak tego, co będzie się działo po godzinie pierwszej. DJ Mantis! Jego muzyczny orgazm. Podobno najdłuższy w historii.

Tak, dzisiaj startujemy w Przytkowicach Energy 2000. From Amsterdam.

Cały czas czekamy na tych stojących i siedzących. Kochani, wbijajcie do nas na parkiet. Nie zamulajcie, to jest Energy 2000. I razem z nami po godzinie pierwszej...

Będzie mocno, uwaga!

No proszę, moi drodzy, kolejny kawalerski, kolejna dedykacja, tym razem dla Damiana, o przyjaciół. Damian, dla ciebie, potem kawalerski. Wszyscy się hajtają, co się dzieje. Dla Damiana, o przyjaciół.

Lecimy dalej z waszymi muzycznymi zachciankami, moi drodzy. Tym razem dla przyjaciół z Radomia, od Łukasza. Słynna, nieśmiertelna garca. Dla przyjaciół z Radomia, od Łukasza.

Agarta. Gramy również specjalnie od chłopaków ze Strzyżyca dla przyszłego pana młodego. Kolejny kawalerski. Pięknie. Od chłopaków ze Strzyżyca specjalnie.

Jak tam, stara gwardia, jesteście? Dla wszystkich kochających wspominać muzycznie. Sandstorm! Zawiążcie mocno sznurówki, uwaga!

Jeszcze, moi drodzy, jakieś półtorej godzinki, gość specjalny, DJ Maty za scenami. Jak na razie rozgrzewamy i zapraszamy kolejnych chętnych do tańca.

Jak tam, moi drodzy, żyje Rzeczynia? Energy. Zróbcie hałas! Doceniam zaangażowanych. Benny Benassi!

Jeszcze raz. Ewidentnie trzeba zatankować. Satisfaction.

Lecimy specjalnie od Zespoland dla całej najlepszej ekipy z pozdrowieniami, z dedykacją. Od Zespoland dla całej najlepszej ekipy.

Muzyczna zachcianka dla całej ekipy z Radomia obecna razem z nami. I gramy specjalnie dla całego Radomia. DJ Tiesto.

Słuchajcie, moi drodzy, mamy taką małą zmianę planów. DJ Matys już od godziny 24.30 za sterami. Także wołajcie znajomych na parkiet. Zapraszamy tych stojących i siedzących. Jeszcze kwadransik. I DJ Matys za sterami. Będzie grubo.

A tymczasem... troszkę pośpiewamy. Dla zakochanych i nie tylko.

Wiem doskonale, moi drodzy, że czekacie na niego. DJ Mantys już się rozgrzewa. Dosłownie dwie minutki i wystartuje.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Moi drodzy, ja już oddaję serwę w naprawdę dobre ręce. DJ Matys.
0: Relax.

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Summer slowly goes by. Under the scorching sun, the days draw on, weary and sticky with sweat. Nothing going on. But then, a thunder in the distance, and another, closer and louder. The lazy times are over.

0: Energy Mix Volume 62, presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
1: Halo, halo, Energy 2000, halo, halo, najlepsi klubowicze na świecie. Przyszła pora, żeby przedstawić wam kolejny krążek serii Energy Mix. Jak zwykle z mega dawką dobrej muzyki i pozytywnej energii oczywiście. Nie obejdzie się też bez prezentacji nadchodzących ciekawych wydarzeń, które odbędą się w naszym klubie. DJ Hubertus i DJ Thomas, witamy bardzo gorąco i odpalamy dla was numer 62. Miłego odbioru!
0: Summer Energy Mix Volume 62.

0: Uwaga! Teraz w każdą sobotę przy wejściu nowy Energy Mix.
1: Zanim przedstawimy Wam imprezowy plan na najbliższe tygodnie, kilka słów o naszych rezydentach, czyli DJ-ach odpowiedzialnych za muzyczny wizerunek na naszych czterech klubowych parkietach. Za sterami konsolety naszego głównego dancefloru stoją Thomas, Don Pablo oraz Daniels. Na sali dance w sobotę rządzi De Sebastiano i Maggi. Na VIP-ie oczywiście skrzypa, a nasz czwarty klubowy parkiet, czyli salę top w najlepsze klimatyczne brzmienia, zaopatruje Discotech.

0: Energy Mix.
1: I tak, moi drodzy, imprezową przygodę, na której widzimy się, to środa, 14 sierpnia. Dzień przed wolnym. Zapraszamy na koncert polsko-holenderskiej gwiazdy niesamowitego Mr. Polska, twórca hitów Jagodzianki.

Czas na zabawę, czas na emocje, czas na Energylandię. Zapraszamy wszystkich do pierwszego w Polsce prawdziwego parku rozrywki.

Moi kochani, w piątek 16 sierpnia z wielkim hukiem powróci prawdziwy ultramelanż, czyli kultowy Projekt X. Tym razem w jeszcze bardziej zwariowanej, szalonej wersji. Oprócz mega atrakcji na scenie pojawi się Lil Musty, uczestniczka Fame MMA 4. To co, widzimy się, tak? Zapraszamy bardzo gorąco. Energy.

Kochani, oczywiście oprócz klubu zapraszamy bardzo gorąco do Energylandii, największego i najnowocześniejszego parku rozrywki w Polsce, w tej części Europy. Energylandia to prawie 100 atrakcji ulokowanych w 4 strefach tematycznych. Zupełnie nowa część parku Smoczy Gród, a w niej kilkanaście niesamowitych atrakcji, aż 3 nowe rollercoastery, w tym Zadra, największy i najszybszy na świecie drewniany rollercoaster. Czeka na was także większa strefa Extreme. Podkręcimy męski świat ekstremalnych pokazów. Jeszcze większa strefa Waterpark. Większa powierzchnia i nowe wodne zjeżdżalnie. W tym malowniczym zakątku relaksu zakosztujecie słońca, ciepła i energii. To wszystko z myślą o was, bo to wy, kochani, jesteście najważniejsi i to wy tworzycie Energylandię.

Oczywiście, jeśli wybieracie się do Energylandii lub na festiwale, to nie możecie zapomnieć o noclegach w najlepszym resorcie w okolicy, w Western Campie, resorcie stylizowanym na klasyczną wioskę z amerykańskiego dzikiego zachodu. Rezerwacje i więcej info na www.westerncamp.pl.

0: oznaczać może tylko jedno wielkie, wielkie wydarzenie. Moi drodzy, w sobotę 17 sierpnia zapraszamy na najbardziej wypasioną imprezę tego roku. Z okazji 28. rocznicy klubu Energy 2000 w Szydkowice. Razem z nami jedna z największych i najpopularniejszych gwiazd Eurodance. Piękna, zmysłowa i obdarzona niezwykłym talentem Inna. Dodatkowo na sali dance koncert zespołu Top Girls. Czeka na was specjalny wystrój, ogromny tort, szampan i prawdziwa inwazja energicznych gadżetów. Zapamiętajcie tą datę. Urodziny Energy 2000. 17 sierpnia.
1: Baw się z nami w klubie Energy 2000. Najlepsza muza.

Moi drodzy, zapraszamy was na wyjątkowe i niepowtarzalne muzyczne wydarzenie. Największe gwiazdy hardstyle'u w jednym miejscu zagrają dla was Act of Rage, Angel Fist, Audio Tridge, B-Front, Frontliner, Noise Controller, Psychopunks, Regain, Zany, DVH. Będzie także MC Renegade i MC Villain. Na saporciku polska czołówka, czyli Driver Rescue i Soundfighters. To oczywiście, moi drodzy, King of Hardstyle Energylandia Festival 23 sierpnia. Bilety dostępne na ticket.energylandia.pl. Oj, będzie się działo. Najmocniejszy festiwal już się zbliża dużymi krokami.

I jeszcze jedno wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie muzyczne. Największe gwiazdy EDM w jednym miejscu. Takiego wydarzenia nie możesz przegapić. Razem z nami Robin Schulz, Umed Oskan, Blinders, Hagel, Sigdo, Vinay. To wszystko sapertuje. Anon Czupa, Bouncing, Drenchill, Filatowka.

To właśnie, moi kani, EDM Festival w Energylandii. 24 sierpnia. Bilety dostępne na ticket.energylandia.pl. A oczywiście, moi kani, więcej szczegółów na naszych oficjalnych profilach społecznościowych.

0: A na deserek tego szalonego weekendu sierpniowego w niedzielę 25 wszystkich w wieku od 0 do 100 lat zapraszamy na energiczne junior party. Oczywiście do Przytkowic z okazji zakończenia wakacji 2019. Startujemy, godzina 15.
1: Energy Mix.

Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi.

promocje, konkursy, niespodzianki. To właśnie Energy 2000. Mega impreza. Najlepsza muza tylko u nas.

Moi kochani, w ostatni piątek wakacyjny, to będzie 30 sierpnia, zapraszamy na trzecią edycję Piana Party. Czeka was milion litrów białego szaleństwa i oczywiście inwazja gadżetów i niespodzianek od klubu Energy 2000 Przytkowice.

smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z Dzikiego Zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii.

W ostatnią wakacyjną sobotę 31 sierpnia z energiczną konsoletą ponownie stanie najpopularniejszy polski producent muzyczny i jeden z najlepszych DJ-ów w naszym kraju. Niesamowity Seaball.

0: Piątek 6 września do Przytkowickiego Energy 2000 z wielkim hukiem powróci prawdziwy ultramelarz, czyli kultowy Projekt X.
1: Energy Mix.
0: Na imprezę zapraszamy wszystkich, którzy nie boją się porannego kaca i są pewni, że wytrwają z nami aż do białego rana. A oprócz szalonych atrakcji na scenie pojawi się Marta Linkiewicz, uczestniczka Fame MMA 4, Alan z Warsaw Shore, a muzycznych smaczków doda DJ Hubertus. Energy 2000 Projekt X, 6 września. Widzimy się!

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.

Jedno małe pytanie, gotowi na najmodniejszą imprezę w Polsce? Chcesz zaszaleć? Szukasz swojej prawdziwej miłości? Zapraszamy Cię w sobotę 7 września na najbardziej popularną imprezę.

0: Piątek 13 września zapraszamy na kolejną imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Na wasze specjalne życzenie na energicznej scenie pojawi się jedyny i niepowtarzalny Kubi producent oraz jego goście, m.in. BTO. Noc hip-hopów Energy 2000 w Szydkowicach. Piątek 13 września.
1: Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce. Teraz w każdą sobotę przy wejściu nowy Energy Mix.

Sobotę 14 września zapraszamy do domu pełnego energii na szaloną imprezkę Bella Ciao. Tego wieczoru przenosimy klimat ze słynnego hiszpańskiego serialu do Przytkowickiego Energy 2000.

0: Energy Mix.
1: Promocje, konkursy, niespodzianki. To właśnie Energy 2000.
2: Energy 2000.

moi kochani, zaraz po wakacjach ruszamy z nowym cyklem imprez dla wielbicieli szalonych bitów i nieśmiertelnej wiksy. Powracają białe rękawiczki, gwizdki i muza, która wyrwie was z butów. Za dekami mistrzowie gatunku DJ Killer, Madson, Grashmaker i Soundbase. Duh.

najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce. Teraz w każdą sobotę przy wejściu nowy Energy Mix.

sobotę 21 września, tak jak i tutaj, jak słyszycie, muzyczny powrót do przeszłości, czyli kolejna edycja Retromanii. Przed wami mega noc z ikonami tego gatunku, pełna starego i dobrego clubbingu. Za energiczną konsolą pojawią się Quiz, DJ Bass i DJ Alien.

fluorescencyjne gadżety, łańcuszki, breloczki, bransoletki, pałki LED i wszelkiego rodzaju świecące akcesoria czekają na Was w Przytkowickim Energy 2000. Piątek 27 września na imprezie Fluo Party, Festiwal Kolorów w Przytkowicach.

Gotowi na szaloną noc? Jedyna taka impreza w Polsce. Szukasz swojej duszy towarzystwa? Zapraszamy Cię w sobotę 28 września na kolejną edycję imprezy Stickers Night. W czasie, której każdy może dobrać naklejki dla siebie. Wybierz swój typ naklejek z rodzaju czerwonego lub zielonego. Energy 2000 Przytkowice.

0: Energy Mix. Muzyczna moc prosto ze źródła, z klubu Energy 2000.
1: Prezentują DJ Thomas i DJ Hubertus.

Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie za kolejne spotkanie na najpopularniejszej składance parkietowych wymiataczy. Mamy nadzieję do zobaczenia na wszystkich imprezach, o których wspominałem. Trzymajcie się cieplutko, serdecznie Was pozdrawiamy i do zobaczenia. Ciao!

0: Thank you for listening our 60-second compilation. We hope you had a great time with us. See you in the clubs. Energy 2000.
1: Park rozrywki Energylandia zaprasza na największe muzyczne wydarzenie tego lata. Niesamowity Kings of Hardstyle Festival. Już w piątek 23 sierpnia zagrają dla Was światowe gwiazdy tego gatunku. Anger Fizz, Act of Rage, Anger, B-Front, Noise Controllers, Frontliner, Sonic Ovans, Audio Trees, Regain, Sunny and Deviate, V-Lane, Renegade i inni. Ogromna scena, spektakularne oświetlenie, efekty specjalne i mega gwiazdy. Tego nie można przegapić. Bilety dostępne na ticketenergylandia.pl. Zapamiętaj, piątek 23 sierpnia Kings of Hardstyle Festival w Energylandii. Zapraszamy! Park rozrywki Energylandia zaprasza na największe muzyczne wydarzenie tego lata. Niesamowity EDM Festival. Już

0: Skarma i inni. Ogromna scena, spektakularne oświetlenie, efekty specjalne i mega gwiazdy. Tego nie można przegapić. Bilety dostępne na ticketenergylandia.pl. Zapamiętaj, sobota 24 sierpnia EDM Festival w Energylandii. Zapraszamy!
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

A ja mam takie pytanko, czy jest z nami Panieński? Halo Panieński, zróbcie hałas! Pięknie! Rozpędzamy!

Cały czas czekamy na tych stojących, na tych zamulających koni. Wbijajcie do nas na parkiet, najwyższa pora. To jest Energy. Sobota, odpalamy maksymalnie. DJ Antoine.

Zaczynamy go oni poważne sobotnie pompowanie razem z Denzelem. Wszystko fajnie, ale energii jest zdecydowanie za cicho. Zróbcie ogromny hałas!

Danza con duro. Nie spać, zwiedzać!

Sobotnie wysokie loty w Energy 2000. Dla wszystkich pijących tej nocy. No i oczywiście dla kierowców. Nie można zapomnieć.

Moi drodzy, jak już mówiłem, tej nocy największe klubowe udawane wesele w Polsce. Niebawem przywitamy naszą energiczną parę młodą. I jak co sobotę bawimy się w trzech klimatach.

Śmiało, śmiało goni. I don't care, I love it. Tej nocy nie przejmujemy się niczym. Bawimy się maksymalnie. Nie spać, zwiedzać!

Dla każdego coś dobrego. Moi drodzy, takie pytanie, jak tam siły, jak tam kondycja, energy?

Z takim muzycznym przesłaniem w tym momencie. Rock this party! Dance everybody!

niezawodne, niezniszczalne L'Amour Toujours. Specjalnie dla tych jeszcze stojących i siedzących. Kochani, wbijajcie do nas. Najwyższa pora.

Halo, halo, weselnicy, zróbcie ogromny hałas! Tak jest, największe udawane klubowe wesele w Polsce. Energy 2000 Brzydkowice. 3, 2, 1.

Słuchajcie, moi drodzy, mam do rozdania dwie koszuleczki z logiem Energy 2000. Kto chce? Ręka w górę. Kto chce koszuleczkę? Okej, przygotujcie się. Załącznik rzucam. Tylko wcześniej chcę zobaczyć wszystkie dłonie wysoko!

chwila odpoczynku, moi drodzy. Gail wjeżdża na salony. Z taką właśnie specjalną dedykacją dla Krzysztofa Wacławika, pseudo Wacek, po te 22 urodziny. On przyjaciół, Krzysiek, dla ciebie.

Piotrek to chce. Uwaga, Piotrek rzuca. Cztery wejścióweczki do Energy 2000. Ręce wysoko!

Say hey! Hey! Uwaga, moi drodzy, lecą teraz Energy Mixy. Kto chce?

Przygotujcie się, moi drodzy, bo ponownie podkręcamy tempo. David Guetta i Szczątek. Wszystkie łapy wysoko.

Ależ to był hicior. Niegdyś na każdej imprezie. Martin Garrix. Dzisiaj odświeżamy wersji na rok bieżący. Mam nadzieję, że przytkowice są gotowe.

i ponownie wracamy do przeszłości. Był u nas ostatnio na żywo w klubie DJ Matys! Podobno najdłuższy w historii muzyczny orgazm!

Specjalnie z dedykacją dla wszystkich całych bywanców tego miejsca. Na pewno znają. Witamy również tych, co są po raz pierwszy w Energy. Na pewno nie po raz ostatni. Amsterdam!

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest Ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Świecku lód i pokrył śnieg. Ze stalowego nieba wciąż sypie i sypie. Jak tak dalej pójdzie, słońce zgaśnie. Trzeba coś zrobić, żeby nie zamarznąć. I to szybko. Ruszcie się, damy radę. Generator mocy uzbrojony. Pełna para. Transformacja energii kinetycznej na termiczną. Zrobione! Kompilacja gorąca jak rozgrzana stal. Uruchamiamy nowy Energy Mix Volume 19 Katowice Edition. Prezentują DJ Deepush i D-Wave.

Bardzo stęsknieni za wami, witamy bardzo cieplutko na specjalnej i długo wyczekiwanej kompilacji prosto z serca rozrywki, czyli katowickiego Energy 2000. Tym razem nowa składanka opiewa najlepsze hity ostatnich naprawdę dobrych kilku miesięcy, ale o tym za chwilę.

Nie zabraknie najlepszych klubowych remiksów, świetnych radiowych oryginałów, które mam nadzieję towarzyszą wam podczas tych zimowych i długich wieczorów spędzanych w ciepłym, domowym zaciszu. B-Wave & Deepush, witamy i zapraszamy gorąco na wasz ulubiony zastrzyk energii, który doskonale już znacie. Odpalamy Energy Mix numer 19, Katowice.

ale przypominają się melodie sprzed lat. Na pierwszy wystrzał Lavish Vion i Gigi D'Agostino i Hollywood. Jak najbardziej w mashupie CJ Stone'a i DJ Blaze'a. To musiało się udać. 19. kompilacja zawiera 60 minut energii, który jestem przekonany trafią w wasze muzyczne gusta i pozwolą na chwilę przenieść was do naszego muzycznego świata.

Czy wam też brakuje tych odpalonych weekendów Energy 2000? Chociaż w taki sposób możemy wam dać cząstkę siebie i wyrazić swoje emocje za pośrednictwem brzmień, choćby takich jak ten, które słyszycie aktualnie w podkładzie.

Jakże to pięknie zagrało! Ponadczasowy hicior Edwarda Mai wzięli na swój warsztat DJ z Marsa. I co z tego wyszło? Nie wiem jak wam, ale mnie pojawiły się ciarki na całym ciele. This city is airtight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by Purple Disco Machine, Sophie, The Giants i oczywiście Edward Maya, Hypnotized w nowiutkiej wersji.

Mocniej odbiorniki, bo utwór jest naprawdę wart głośnego odsłuchania. A dostajecie go od nas w prezencie wraz z pozdrowieniami od całej ekipy Energy 2000. Jak dla mnie po prostu miód na uszy. Energy Mix numer 19.

Jak wiecie, kochani, nadal nie możemy otworzyć waszego ulubionego imprezowego świata, ale w ramach rekompensaty rezydenci zapraszają na weekendowe live streamy w internecie, na których, jak sami wiecie, dzieje się bardzo wiele. Najlepszą muzyką z naszych parkietów przypominamy o tym, że Energy 2000 jest bez dwóch zdań wieczne. Wystarczy, że odpalicie nasz kanał na YouTube i nawet podczas domowych posiadówek możecie nas mieć na wyciągnięcie ręki. Pamiętajcie, kochani, że możecie zgarnąć fajne nagrody, a przy okazji pozdrowić kogo chcecie. Po prostu live stream z Energy 2000. Musicie być razem z nami.

Ależ ja kocham takie retro odświeżenia sprzed wielu, wielu lat. Reaktywacja znanego sprzed lat hitu grupy Eiffel 65 z wizją od naszych przyjaciół za konsolety DNFA I Got You, których serdecznie pozdrawiamy. Po prostu Blue Energy Mix numer 19 dla naszych stęsknionych muzycznego życia klubowiczy. Energia, energia!

No i proszę, a teraz holenderska ikona muzyki klubowej ze swym świetnym biznesem na życie, który bez dwóch zdań zachwycił na pewno każdego. Jak tutaj pominąć ten numer? No nie dasz się. Po prostu biznes od wujaszka Tiesto.

No i uwaga, szybki przeskok na bardziej bass-house'owe brzmienia. Propozycja od Bouncing oraz Kuby i Nathana skrada serca nasze i naszych klubowiczy. Śmielej, śmielej, po prostu kicking hard. D-Wave and Deepush, pozdrawiamy bardzo cieplutko.

Myślę, że dzięki temu krążkowi i muzyce, którą wam serwujemy, wasz świat nabierze kolorytu, a życie stanie się choć trochę bardziej radosne. Serca Katowic do serc klubowiczy. Energy Mix numer 19.

Panie, mamy nadzieję, że wasz ulubiony park rozrywki Energylandia otworzy na wiosnę swoje wrota. Jak już będziecie na miejscu, polecam najlepsze miejsca noclegowe w Małopolsce, tuż obok samego parku Western Camp Resort. Zaspokoi wasze pragnienia w 100%. Polecamy gorąco. Obserwujcie nasze profile i z niecierpliwością czekajcie na informacje o wielkich otwarciach właśnie tych oto wyżej wymienionych obiektów. Energylandia Western Camp. You're breaking me, la la la la la la la la. Let the fucking beat drop.

0: shadows.
1: I powiem to bez zająknięcia, Meduza w swoim stylu, bądźmy szczerzy, po prostu paradise. Help me find what I'm missing.

Czy ktoś z was odwiedził już nasz energetyczny sklep? Jeśli nie, to nie czekajcie zbyt długo. Jak wiecie, nasza specjalna edycja wszystkich wydanych Energy Mixów w prześwietnej oprawie rozeszła się jak ciepłe bułeczki. A może by tak wnioskować o kolejne? Jesteście za? www.sklepenergy2000.pl. A tam wszystko, czego potrzebujecie, by uzupełnić swoją domową kolekcję, znajdziecie właśnie pod tym adresem.

No i kolejny traszek od naszego zdolniaka z Dolnego Śląska. Tym razem przedpremierowo i bardzo energetycznie. Fake Jake and I Got You. I oczywiście Technology.

Dokładnie. UAV Push, pozdrawiamy cię blutko wszystkich klubowiczów i czekam na to jedyne w swoim rodzaju spotkanie na parkietach Energy 2000. Mamy nadzieję, że to już niebawem. Technology.

Nie zwalniamy, nie zwalniamy. Odpalamy kolejny utwór. Diplow, Side Piece, On My Mind. Jak w tytule, prosto do waszych umysłów. Naprawdę, kochani, nie możemy się doczekać spotkania z wami. Oba kluby przygotowane na weekendowe szaleństwo. A tak nadmieniając, pamiętajcie, że nasz przytkowiski klub jest po ewolucji i czeka na was i naprawdę huczne otwarcie. Byłem tam, widziałem i muszę przyznać, że jest po prostu rewelacyjnie. Czuję, że to będzie nowa era przytkowickiego Energy 2000. Nie można tego obrać w słowa, musicie to zobaczyć na własne oczy.

Bądź prawdziwym klubowiczem i zdobądź rzeczy sygnowane logiem Energy 2000. Wejdź na sklep energy2000.pl.

Kolejny świetny motyw, który doczekał się naprawdę fajnej edycji tego tracka. Edytują, odświeżają Cut Dealers i Groove Delight. Po prostu Calabria na 2021 brzmi wręcz perfekcyjnie. Z pełnym szacunkiem do tego numeru. Energy Mix numer 19. Katowice Edition.

ściągnięty z wieszaka Kuby i Nathana. Numer nosi nazwę Frequency Sandstorm. Żwawiej, żwawiej Energy.

jest pod nóżkę. Tak można scharakteryzować propozycje utalentowanych producentów, jakimi są Wolak, Neon Steve, Rumpus. Przyznajcie, że brzmi bardzo zachęcająco. Ciekawa charakterystyka brzmieniowa w połączeniu z pięknym wokalem. To jest to, czego byśmy mogli oczekiwać od naprawdę dobrego tracka. Łapcie tę chwilę z Energy Mix numer 19 Katowice Edition i to, co najlepsze,

Oj, czuję, że szykuje się hit na miarę nowej ery Energy 2000. Ależ dynamic. Bingo Players, Felguk oraz nasz rodak Fafak. Niech no tylko wrócimy do łask, obiecujemy, że nie damy wam ani chwili wytchnienia na parkietach. Po prostu devotion. Energy Mix numer 19, Katowice Edition.

I Got You wraz z przyjacielem Zabuga tworzy numer, który podejrzewam nie bez powodu nazywają Home Alone. Ma na myśli pana spod pseudonimu Relanium, który coraz częściej wydaje swoje traki pod szyldem Hexagonu, czyli u samego Don Diablo, którego jeszcze na tej kompilacji na pewno usłyszycie. I tak prosto z domowego zaciszu Home Alone ujrzało światło dzienne.

Panie Afrojack i Martin Garrix, jak zwykle na swoim bardzo wysokim poziomie w połączeniu z remixem Chico Rose, prezentują dzieło nie do podrobienia. Turn up the speakers! W waszych głośnikach od Energy 2000!

też zrobiło się sympatycznie. Wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie tempo naszego miksa i tak już zostanie. Natomiast na koniec luzujemy na maksa, o czym przekonacie się na własnej skórze. I like this fucking song. Trzymajcie się mocno, bo wylecicie za burtę. V-Wave and Deep Push, pozdrawiamy cieplutko.

No i doczekaliśmy się naprawdę poważnego editu tego tracka. Cofamy się pamięcią do 96 roku i odpalamy. Numer naprawdę nabrał przepięknego kolorytu za sprawą Marnika, Gabry Ponta i Włocha Roberto Molinaro. Po prostu Ameno!

Na sam koniec jeszcze kilka dobrych traczków leci w waszym kierunku, by ogrzać was naszą energią na resztę zimowych dni. Deepowo i bardzo spokojnie w klimacie, który dziś ma wielką rzeszę fanów. Posłuchajcie propozycji holenderskiego producenta, którego mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Katowicach podczas naszych 7 urodzin. Nie muszę go przedstawiać, bo jak słucham takich dźwięków, to w głowie mam tylko i wyłącznie jedno. Don Diablo! Jestem totalnie zaskoczony tą produkcją. Into the Unknown! Don Diablo w pięknym brzmieniu.

Co ten numer ma w sobie, tego nie wiem. Ale jest jak taka wisienka na torcie, która w moim prywatnym muzycznym archiwum jest absolutnie numerem jeden. Angielski producent, autor tekstów, Alexander Kot, znany pod pseudonimem Elder Brook. Jego Nambi, Total Relax od Energy 2000.

Jakżeż pięknym, optymistycznym akcentem żegnamy się z wami, nasi kochani przyjaciele. Życzymy wszystkiego dobrego w tych ciężkich, pandemicznych czasach. Miejmy nadzieję, że szybko spotkamy się na parkietach klubów Energy 2000. Miłej Wendy Push, pozdrawiamy was bardzo cieplutko.

0: pressure.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party.
3: Niekiedy wystarczy tylko chwila, kilka dźwięków. W jednej chwili świat w komu znika. Zapadasz się w miękki obłok słodkich wspomnień. To właśnie nostalgia.
4: Zatrzymaj się na chwilę
5: i cofnij. Jesteś znów tam.
6: Nie potrzebujesz wehikułu, by przenieść się w czasie.
7: Wszystko, czego ci trzeba, znajdziesz na tej składance. Get ready.
6: Energy Mix numer 25.
4: Katowice Retro Edition.
6: Prezentują DJ D-Push i D-Wave.
8: Back to the old school.
9: Cześć, ogromnie się cieszymy, że znów możemy się z wami spotkać na kolejnym już krążku serii Energy Mix. Wiemy, że macie ogromny apetyt na nasze składanki, więc postanowiliśmy zbyt długo nie zwlekać i zabraliśmy się ostro do roboty. Dziś przeszłość stanie się teraźniejszością, w której przywołamy głębokie wspomnienia, a emocje im towarzyszące pozwolą zobaczyć świat w zupełnie nowych, kolorowych barwach. D-Wave i D-Push, odpalamy muzyczny wehikuł czasu i zapraszamy na Energy Mix numer 25 Katowice Retro Edition.

Wiele takich traszków jak ten przetrwało do dziś w oryginałach bądź zremiksowanych wersjach, co może świadczyć tylko o jednym, o wyjątkowości tych numerów. Rewelacyjny utwór naszego serdecznego przyjaciela zza zachodniej granicy. To kolejna propozycja, która rozpoczyna naszą muzyczną przygodę z najnowszym Energy Mixem. Bardzo pozytywny przekaz i bez wątpienia jeden z moich ulubionych. Rocco 1, 2, 3 i wspomnienia budzą się na nowo. A i już wyobrażam sobie wasze reakcje na kolejne numery, które zagoszczą na tej składance. Na pewno jesteście ciekawi, czym oprócz świetnych tracków was jeszcze zaskoczymy. Naszą muzyczną przygodę rozpoczniemy od kilku imprez, które zostały nam do ogłoszenia jeszcze w tym roku, a później przeskoczymy w 2023. I już teraz zapewniamy, będziesz to sik. D-Wave and D-Push, odpalamy. Energy Mix numer 25, Katowice Retro Edition.

I na pierwszy muzyczny strzał lecimy z piątkiem 23 grudnia. Przed Wigilią każdemu przyda się stosunkowo niewielkie spalanie kalorii, a będzie przy czym się poruszać, bo naszą sceną zawładnie KB.

No, ciekawe kto pamięta ten kultowy numer. Wspominam czasy, w których cały parkiet skandował i śpiewał w jego rytm. Numerek buja naszym parkietem na wszystkie strony, emocje sięgają zenitu, a wspomnienia wracają z podwójną siłą. Aj, zrobił się z tego numeru hit dosłownie uszyty na miarę naszych czasów. Zombie, zombie!

A dla znudzonych choinką biernikami mamy coś specjalnego. W niedzielę 25 grudnia zapraszamy na najlepszą bożonarodzeniową imprezkę. Czas na Christmas Party in Energy 2000. W niedzielną noc przywita Was energiczny Mikołaj wraz ze swoimi seksownymi Mikołajkami. Świąteczna zabawa nie będzie miała końca, a gadżety sygnowane logiem Energy 2000 dostaniecie w świątecznym prezencie. Koniecznie musicie być z nami.

Pędzimy dalej bez przystanków. Kolejna retropropozycja wywołująca bez wątpienia drżenie rąk, a pojawiające się ciarki przeszywają całe ciało od stóp do głów. Kaskada Because the Night w turbo doładowanej wersji od Bass Rockers to mistrzostwo w każdym calu i detalu. Zresztą sami ocencie i obowiązkowo dajcie znać, jak wam się podoba taki muzyczny przekaz, który dla was wybraliśmy. Z niecierpliwością czekamy na wasze opinie. Teraz, moi drodzy, świetna informacja dla tych, którzy szukają swojej bratniej duszyczki, zwłaszcza na zimowe, długie wieczory. W drugi dzień świąt, 26 grudnia, zapraszamy na Stickers Night. Nasze naklejki w dwóch znajomych dla was kolorach już czekają załadowane w naszych maszynach. Sprawdźcie sami, jakie teksty dla was przygotowaliśmy i wybierzcie ten, który najlepiej oddaje wasz charakter. Na wejściu 25 krążek serii Energy Mix. Cała masa gadżetów i niesamowita muzyka na trzech naszych parkietach. To już chyba wiecie, jak będziecie zbijać kalorie podczas obfitych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia na miejscu.

I kolejna z melodii, która na stałe zapisała się w kanonach muzyki elektronicznej. Rewelacyjny numer, który w czasach swojej świetności gościł na czołowych miejscach list przebojów takich programów telewizyjnych jak Viva czy choćby MTV. Ojcem chrzestnym i twórcą tego numeru jest oczywiście Ville Virtanen, czyli Darus z Finlandii. Genialny hit tym razem zjechał z taśmy produkcyjnej Dan Wintera. Posłuchajcie, jak brzmi Sandstorm XXI wieku.

A teraz z przyjemnością zapowiem wam jedną z najważniejszych dat naszego imprezowego, wielkiego muzycznego kalendarium. Chodzi konkretnie o 31 grudnia, czyli Sylwestra, i to w największym, energicznym wydaniu. Zapraszamy was, kochani, na energetyczne przywitanie nowego roku na Plebiscytowej 3. Szykujemy dla was wyjątkowy wewnątrzlokalowy pokaz fajerwerków. Będą czekać na was loże z konsumpcją oraz szampanem. Najlepszy pokaz multilaserowy w historii wyrzutni ognia i CO2. Inwazja sylwestrowych gadżetów i mega atmosfera, której nie doświadczycie w żadnym innym miejscu. Przywitajmy, jak prawdziwa rodzina, nowy 2023 rok.

Lecimy dla was z największymi hitami minionych lat. Ta mieszanka wybuchowych numerów sprawi, że przeniesiemy się w czasie, a wspomnienia po prostu ożyją. To właśnie jest magia muzyki waszego najlepszego klubu w Europie Centralnej, jakim jest Energy 2000. A w podkładzie bez wątpienia jeden z najlepszych naszych parkietowych wyjadaczy, którego kochacie przecież z całego serducha. Jeśli zapomnieliście choreografii do tego numeru, to raz odświeżyć wiadomości, bo na pełnej wjeżdża teraz.

Czas na pierwszą piątkową imprezę jeszcze w lepszym, nowym kalendarzowym roku. 6 stycznia zapraszamy Was serdecznie na imprezkę Money Shower. Charakteryzacja naszego klubu zmieni się w prawdziwą szkolną dyskotekę z czasów Waszej młodości. Na deserek poleje się prawdziwy deszcz gotówki, którą będziecie mogli wykorzystać na barach naszego klubu. Prawdziwy multilaser show, pirotechnika sceniczna, wyrzutnie ognia i CO2 oraz inwazja naszych energicznych gadżetów.

Nie wiem jak wy, ale jak słyszę ten numer, to od razu chce mi się tańczyć i w jego rytm skandować. Musicie przyznać, że budzi się w was duch prawdziwego imprezowicza.

sobotę 7 stycznia zapraszamy nasze piękne księżniczki na ulubioną pełną prezentów Noc Energy 2000. Prezenty będą sypać jak z rękawa, jak wiecie z autopsji, mamy ich naprawdę sporo. Zasady zabawy są bardzo proste, wrzucacie do urny przy wejściu bilecik ze swoimi danymi i czekacie na wiadomość od nas. Losowanie nagród startuje o 1 w nocy. Pamiętajcie, żebyście miały telefon blisko siebie, bo to na niego wysyłamy informacje o wygranej. Księżniczki na salonach w katowickim Energy 2000. Czemu nie? Gorąco i serdecznie zapraszamy.

Przed wami jeden ojciec chrzestny muzyki techno, któremu dosłownie zawdzięczamy narodziny jednego z największych muzycznych festiwali, jakim jest Mayday. Tak, kochani, to on go zapoczątkował, a Agartha, którą właśnie słyszycie, to kultowy utwór będący wynikiem kooperatywy Westbama z Afrika Bombatą, od którego nasz twórca zainspirował się, tworząc swoją ksywkę. Dzisiaj Westbam to prawdziwa czynna legenda, która nieraz już gościła w murach Energy 2000. Mamy nadzieję na kolejne szybkie spotkanie. Kto wie, może już niebawem.

I na naszym krążku pełnym hitu pojawił się ten, który wydaje naprawdę świetne traki. Tym razem numer od DJ Aliena, który kochacie po dzisiejsze czasy. Nic dodać, nic ująć, po prostu driver. A tak na marginesie, ciekaw jestem, dokąd nas ten kierowca zabierze. My gwarantujemy, że dobrej muzy na pewno nie zabraknie.

A w naszej rozpisce kolejna kultowa data, która rozpocznie przy okazji ferie zimowe na Śląsku. Zapraszamy w piątek 13 stycznia na naszą najbardziej chodliwą, zaraz po retro party oczywiście, imprezę Single Party. W związku z tym mamy newsika. W 2023 szykujemy zupełnie nową opaskę w kolorze, którego jeszcze nie znacie. Liczymy na waszą inwencję twórczą. Może któryś z waszych pomysłów na jej nazwę weźmiemy pod uwagę.

Teraz, kochani, otwieramy drzwi szerzej, dajemy głośniej, bo wjeżdża DJ Bass. Utwierdza nas to tylko w przekonaniu, że to bardzo ważna postać naszego klubowego polskiego świata. A stało się tak za sprawą hity, który wydał i który macie przyjemność teraz posłuchać z wielkim impetem. DJ Bass, André and Michel. Bez wątpienia musiał pojawić się ten traczek na naszej składance. Dajcie znać, jakie emocje w was wywołuje ten numer. Jesteśmy bardzo ciekawi.

Moi drodzy, dla tych wszystkich, którzy mają ochotę zorganizować w naszym klubie swoje urodziny, wieczór panieński bądź kawalerski, mamy naprawdę świetne promocje. Zachęcamy gorąco do skorzystania z naszych udogodnień, które przygotowaliśmy specjalnie z myślą o was. Spędźcie swój wyjątkowy wieczór w Energy 2000 Katowice. Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz na naszym fanpage'u Energy 2000. Ulala, teraz dopiero szykuje się prawdziwy ogień. Czas na kolejny polski duet producentów i DJ-ów, którzy wydają ciągle zaskakujące produkcje. Calvi i Remi pochodzą z Poznania, a numer z podkładu, czy to w oryginale, czy w wersji stuningowanej, usłyszycie na praktycznie każdej naszej imprezce. Do tego remix DJ Ateo to klasyk w każdym calu i detalu, a śmiem twierdzić, że to wersja nie do podrobienia.

Uwaga, czas teraz na prawdziwy muzyczny spektakl w wykonaniu samych rezydentów Arasa, Deepusha i D-Wave'a. Zapraszamy na imprezkę, którą tak bardzo pokochaliście i na którą przybywacie bardzo licznie. I to w dodatku z ogromnym entuzjazmem. Wszystko okraszone niesamowitymi efektami świetlnymi oraz kosmiczną pirotechniką sceniczną. Retro gadżety też się znajdą, więc wpadajcie koniecznie. Zapiszcie datę w waszym kalendarzu. Sobota 14 stycznia. Retro Party w katowickim Energy 2000. Zapraszamy serdecznie.

Kochani, teraz kilka zdań o Energylandii, która zaprasza was również w sezonie zimowym. Wyczekiwany Winter Kingdom, jak wiecie, już wystartował i trwać będzie aż do 8 stycznia. Zapraszamy was najcieplej od czwartku do niedzieli na zimowe zabawy i aktywności. Na miejscu niesamowity ogród świateł, lodowisko, snow tubing, pachnąca świętami kraina Mikołaja oraz wasze ukochane coastery.

0: 8.
1: Jeśli szukacie najlepszych miejsc noclegowych w Małopolsce, zapraszamy do Western Campu, który zachęca swoimi atrakcjami nie tylko w sezonie letnim. Wyjątkowy klimat Dzikiego Zachodu, a do tego domki szeryfa, indiańskie tipi, noclegi w Wozie Kowbojskim i czego wasza dusza zapragnie. Obsługa zapewni wygodę i prestiż na najwyższym światowym poziomie nawet w chłodne dni. A o najlepsze jedzonko zadba restauracja Bonanza, do której również serdecznie zapraszamy. Western Camp Resort.

Nie mamy nic przeciwko, by takie szybkie kiki częściej wracały na nasze parkiety. Mamy nadzieję, że podzielicie tutaj nasze zdanie. DJ Sash w kolaboracji z Elhasem stworzyli coś niebywałego. Ekwador.

Ajajaj, pod numer 17 wskakuje The Drill. I od razu buźki się cieszą. Melodia i klimat tego utworu gwarantowały i gwarantują wysokie loty. Dziś pozostałe wspomnienia, do których z przyjemnością wracamy na naszych imprezach. Wspomnienia obudziły się także w Deepushu, który na poczet tego miksa postanowił wypuścić totalnie odkurzoną wersję tego tracka. Rewelacyjne połączenie dwóch motywów. Podkład od Mike Candisa i temacik z wyjątkowym motywem przewodnim Work pasuje ideolo. Posłuchajcie The Drill w wersji od Deepusha. Na wieczory przy kominku i zimowej herbacie idealne.

i imprezowe gadżety i wyjątkowe kolekcje sygnowane logiem Energy 2000. Specjalne pakiety świąteczne, koszulki, smyczki i czego dusza zapragnie. To wszystko w naszym wyjątkowym sklepie Energy 2000. Polecamy serdecznie. Kto nie pamięta adresu? Już podrzucam. sklep.energy2000.pl.

Uwaga, czas na Holandii i numerek z wytwórni Fedele Granda. Przed wami numer, który w 2006 roku był top number one na polskich, jak i światowych komercyjnych listach przebojów. Put your hands up for Detroit! Energy Mix numer 25.

Ciekaw jestem waszych doznań i uczuć, gdy słyszycie w głośnikach ten traczek. Zdecydowanie krew krąży w żyłach i serce bije szybciej, gdy słyszy się takie topowe nagrania. Zachowane w standardzie od Global DJs. I to się podoba. Poczujcie klimat najlepszego klubu w Polsce, poczujcie klimat Energy 2000.

Zrobiło się błogo, ale czas wrócić do kalendarza. W sobotę 21 stycznia przeniesiemy się w magiczny świat czerni i bieli, a to nie będzie zwykły czarno-biały film. To będzie najlepsza impreza w Energy 2000, jakiej jeszcze nie spotkaliście. Czeka na Was specjalny wystrój, performer show, eksplozja czarno-białych upominków sygnowanych logiem Energy 2000, pokazy pirotechniki scenicznej, wyrzutnie ognia i CO2 oraz najlepsi DJ w Polsce. A jeszcze jedno, nie zapomnijcie zakupić biletów online, które od dłuższego czasu mamy w swojej ofercie.

No i teraz delikatna zmiana, z Astery wskakuje Andre Tannenberg, znany wszystkim spod pseudonimu ATB. Co niektórzy mieli okazję posłuchać jego seta, choćby podczas jego trasy koncertowej po Polsce, a my jako nieliczni mieliśmy okazję ugościć go w naszym energicznym domu. A może ktoś z was miał okazję zrobić sobie z nim zdjęcie? Dajcie znać, czy wam się udało. Na odsłuchy wybraliśmy doskonale technicznie zrobiony numer z rewelacyjnym wręcz wokalem. Long Way Home.

Kochani, 28 stycznia w sobotę zapraszamy was na Silesian Legend do Energy 2000. Za sterami prawdziwy chuligan, czyli Dahul. Na pewno znacie go jako twórcę hymnu Love Parade. Przy okazji mega niespodzianki i mamy imprezkę na wysokim poziomie.

Kochani, w sobotę 4 lutego zapraszamy Was na legendarny już show najlepszego DJ-a, który nosi miano najszybszych rąk Europy, czyli DJ Hazel in the mix. Gwarantujemy dobrą muzykę, najlepsze pokazy pirotechniczne. A to tylko detal. Czekamy na Was na plebiscytowej.

I na playliście kolejny holenderski DJ producent z numerkiem, który bez wątpienia przynosił mu sławę w czasach świetności. Choć numerek pochodzi z 99 roku, na naszych parkietach hula jak złoto. Posłuchajcie, kochani, wersji od Jomandy. DJ Jean, The Lunch. A z imprez? W piątek 10 lutego zapraszamy na walentynkową edycję Single Party. Przypominamy o zupełnie nowym kolorze opaski, więc będzie kolejna do kolekcji dla koneserów i wielkich zbieraczy skarbów Energy 2000.

Sobota 11 lutego to już walentynki w najbardziej energetycznym wydaniu. Wbijajcie ze swoimi drugimi połóweczkami i zaimprezujcie wspólnie z Energy 2000 Katowice. Wasi rezydenci, najlepsza muzyka i moc walentynkowych prezentów. To wszystko za jednym zamachem, właśnie tej nocy.

0: the game. You've lost control. Warning, you've lost control. Game over. Stop the game. Your time is up.
1: To jest właśnie magia muzyki, jaką otrzymujecie od Energy 2000 w prezencie. Bo czego się nie robi dla najlepszych klubowiczów? Zapraszamy Was serdecznie w każdy piątek i sobotę.

Piątek 17 lutego zapraszamy na kolejne parkietowe bujanie przy rytmach polskiego hip-hopu. Będą tańce, będą rewelacyjne rytmy i będzie imprezka sztosz. Tradycyjnie Energy Mix na wejściu. Czego tu chcieć więcej?

Where Are You? No właśnie, kochani, obiecujemy, będziemy was wypatrywać na naszych imprezkach. A tymczasem ostatnia już data na tym krążku. Jaką są ostatki w Energy 2000? Zapraszamy serdecznie 18 lutego w sobotę. W teorii ostatki to pożegnanie starego imprezowego sezonu, ale jak wiecie, u nas sezon trwa cały rok i szybko się to nie zmieni.

A tymczasem, kochani, żegnamy się z wami, bo już najwyższy czas. Każde spotkanie z wami to naprawdę czysta przyjemność. D-Wave i Dipusz, dziękujemy wam za całokształt i do zobaczenia na parkietach.

0: Radio Party. Radio Party.
1: The energy is at all time low. Entropy is rising. We're getting close to heat death. Power up, rein in the forces of nature, and go wild.
2: Warning, warning, we are at capacity.
1: Energy Mix Volume 66 Summer Edition. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
3: Sensjoni, maksymalnie za wami, witamy was bardzo gorąco na specjalnym wakacyjnym wydaniu waszej ulubionej muzycznej składanki prosto z serca rozrywki, czyli przytkowickiego Energy 2000. Tym razem wybraliśmy największe słoneczne hity, które towarzyszyły nam przez ten letni okres. Znajdziecie tutaj 32 utwory w ciekawych klubowych remiksach, ale nie zabraknie również oryginalnych wersji, które znacie z mainstreamowych rozgłośni radiowych. Maksyma jest taka, ma być lekko, przyjemnie, energetycznie i hitowo. DJ Hubertus, DJ Thomas, witamy bardzo, bardzo gorąco.

0: choćby takie jak ten. Na pierwszy ogień leci Showtek i Ewa Show. The Weekend właśnie.
1: Energy Mix Volume 66.
2: Prezentują DJ Thomas i DJ

0: Największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat. To właśnie Energy 2000.
1: Zakończyła się największa w naszej historii ewolucja przytkowickiego Energy 2000. Zmiany są naprawdę spektakularne. I wszystko już jest gotowe. Czekamy tylko na Was. No i oczywiście na oficjalną zgodę, która pozwoli na otwarcie klubu dla gości. Tego nie możecie przegapić. Prawdziwa ewolucja Energy 2000.

Kochani, zapraszamy bardzo serdecznie do Energylandii, największego i najnowocześniejszego parku rozrywki w Polsce i tej części Europy. Przed wami jeszcze kilka miesięcy zabawy, kolorowego i zawsze radosnego świata Energylandii.

Kochani, ważna informacja. Godziny otwarcia po wakacjach od 10 do 18. Więcej szczegółów podam już za moment, co będzie się działo w Energylandii w najbliższym czasie.

Niemiecki projekt muzyczny, za którym stoi DJ Manian, również zapisał swoją kartę w tegoroczne wakacje, nagrywając Hey Mama. No to słuchamy Rio.

Elektro to utwór z dużą historią. Znacie go na pewno doskonale. W tym roku za sprawą Dinoro, delikatnie stuningowany. Na tyle, że utalentowany Litwin nie zepsuł charakteru, jak to niektóre.

numer z klubowego parkietu Energy 2000. Tym razem w lżejszej wersji wyprodukowanej przez Kaszmira i Stefa da Campo. Bardzo przyjemny wakacyjny bicik. Specially for everybody.

0: ależ to gniecie. Murowany przebój.
1: Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi od największego

znaczenie i od razu pojawia się uśmiech na twarzy. Bez Alane, Robin Schulz i jeszcze Don Diablo. Jakżeż pięknie.

Czas na zabawę, czas na emocje, czas na Energylandię. Zapraszamy wszystkich do pierwszego w Polsce prawdziwego parku rozrywki.

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: Oj, chciałoby się to, o czym śpiewa Indiana. Posłuchajcie. Razem z Drenchillem.

No tego się nie spodziewałem, że ktoś się weźmie za Venga Boys, a zwłaszcza szalony Timmy. Ale stwierdzam, wyszło całkiem okej. No to co, up and down i jedziemy!

Jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. To właśnie nowe Energy 2000 Evolution. Bądź gotów już wkrótce.

0: Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000.
1: No i znów deepowo, nostalgicznie, ale dziś tak się właśnie tworzy. Klimacik, który ma bardzo, bardzo wielu odbiorców. Loveful Two Colors.

Kolejna melodia, która gra nam w duszy i przypomina piękne czasy. Hardout i Melody. Don't Stop Shining. A w oryginale oczywiście Alice DJ.

0: są i oni, magicy bębnów, Safri Duo. Mega fajne odkurzenie. Polecamy bardzo gorąco.
1: Energy 2000. Twoja

0: Energy Mix. Muzyczna moc prosto ze źródła, z klubu Energy 2000.
1: Prezentują DJ Tomas i DJ

Kochani, niestety to już ostatni utwór na tej składance, którą dla was przygotowaliśmy. Dziękujemy, że mogliśmy przez chwilę być razem. Choć nagrywając to w pustym klubie, czuliśmy waszą obecność. Do szybkiego zobaczenia. Jesteśmy gotowi i czekamy tylko na zielone światło, żeby pokazać wam zupełnie nowe oblicze Energy 2000. DJ Hubertus, DJ Thomas, serdecznie pozdrawiamy.

0: energy mix was hot more than ever. Remember to stay safe. Soon, we are inviting to our clubs. Energy 2000.
1: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a Love RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
2: Dzisiejsza muza to już nie to, co kiedyś. Wykalkulowane bity, wymuskane basy. Przewidywalne, skrojone pod algorytmy.
3: Muzyka to coś więcej. Muzyka to ludzie. Nogi na parkiecie i ręce w górze. To dźwięk, ruch, energia. To Wiksa do Białego Rana i Hard Bass Forever.
4: Energy 2000 presents.
3: Energy Wiksa Mix numer 2.
5: Wiosna 2023.
3: Prezentują D-Push, D-Wave Killer oraz Andrew.
4: 3, 2, 1.
6: Dzień dobry, cześć i czołem! Energy 2000 to recepta na najlepsze imprezy i gwarancja niezapomnianej zabawy. To przede wszystkim gwiazdy, których występy budzą pozytywne emocje. I właśnie na takie emocje dzisiaj was serdecznie zapraszamy! Prosto z konsolety waszego ulubionego Energy 2000 witają was D-Wave oraz D-Push. Okazja jest wyjątkowa, bo tym razem z gościnnym udziałem DJ Killer oraz Andrew przygotowaliśmy nie lada gratkę dla fanów wiksiarskich brzmień.

Najnowszy krążek serii Energy Mix to 28 muzycznych propozycji połączonych z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wszystkich imprez właśnie z cyklu Wixomania zarówno w katowickim, jak i przydkowickim Energy 2000.

Tą wyjątkową muzyczną przygodę zaczynamy od Wiksomanii w Katowicach w piątek 28 kwietnia. Za konsoletą m.in. Killer Andrew Cyprex, Bagrol oraz nasz rezydent z przytkowickiego Energy 2000 Puncha. Rozdamy limitowane opaski z logo Wiksomanii oraz najnowszy Energy Wixamix. Szykujemy prawdziwy bałagan.

Wspomnieliśmy wcześniej o rezydencie naszego Przytkowickiego klubu. Korzystając więc z okazji, zapraszamy Was już w piątek 26 maja na kolejną już edycję Wixomani w legendarnym Energy 2000 Przytkowice. Będziecie mogli zbić pionę i zrobić sobie wspólną fotkę z Killerem, Andrew Cypressem oraz właśnie Panczą.

Jak wiecie, nasze imprezy cieszą się ogromnym powodzeniem. Pewnie dlatego, że oprócz wspaniałej muzy mamy dla was zawsze super promocje na barach oraz wejścióweczki do najlepszego parku rozrywki, jakim jest niewątpliwie Energylandia, o której później. To i jeszcze więcej podczas szalonych imprez w klubach Energy 2000.

Wracając do terminarzu, szykujcie wolny wieczór na kolejną Wixomanię, tym razem w katowickim Energy 2000. Zapisz się koniecznie datę 30 czerwca w piątek. Oprócz gości specjalnych za konsoletą przygotujemy dla Was efekty specjalne, które sprawią, że każdy z tych wieczorów stanie się dla Was naprawdę wyjątkowy.

Kochani, dla fanów Energy Mixu przygotowaliśmy serię z wszystkimi krążkami od początku historii Przytkowickiego Energy 2000. To aż 140 płyt z najlepszymi przebojami właśnie z tego pakietu. Kolekcja dostępna w naszym Energy Shopie.

Zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletu przez internet. Bilety online w przedsprzedaży są zdecydowanie tańsze niż w kasach na wejściu, a przy konkretnych wydarzeniach możecie je często połączyć z fastpassami, które pozwolą wam ominąć kolejkę do nas. Kupuj i rezerwuj na katowice.energy2000.pl oraz przytkowice.energy2000.pl.

dookoła małe dziura. Uśmiech robi ruchy jak Hikaru na Kamura. Jak ci coś nie pasi, to otwiera się kafura. Jak ci coś nie pasi, razem z jacą mleczna góra. Coś nabują przeżyć, ale ręka raczej słaba. To ma ujęć panie, do przekazu to podstawa. Gdzie są medytety, metra, wory, porównania. To nie muzyka, no konsultacji, tylko do latania. Głośnik ci zepsuje szyki wtedy, kiedy bas jest dziki.

sprostowany. Payday, payday, już ty kenary nie pchamy. Słuchają eleganciki i słuchają te kochamy. Głośnik ci zepsuje szyki wtedy, kiedy pas jest dziki. Głośnik ci zepsuje szyki wtedy, kiedy pas jest dziki. Głośnik ci zepsuje szyki wtedy, kiedy pas jest dziki. Głośnik ci zepsuje szyki wtedy, kiedy pas jest dziki. Głośnik ci zepsuje szyki wtedy, kiedy pas jest dziki. Bas jest dziki.

Dla głodnej nie tylko muzyki mamy rewelacyjną niespodziankę we współpracy z Ale Sushi. Do naszego systemu wprowadzamy ofertę na przepyszne, egzotyczne przekąski, które możecie zamówić podczas rezerwacji loży. O wszystkim przeczytacie na naszej stronie internetowej w zakładce Bilety i Loże.

Kolejną piksiarską imprezę mamy dla Was piątek 11 sierpnia i wtedy ponownie spotykamy się w klubie w Katowicach. Zaproszonych DJ na tę okazję możecie się tylko domyślać. Obiecujemy, że prawdziwych ikon tego gatunku na pewno nie zabraknie. Wbijajcie na szalony melanż do Energy 2000.

Wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, stworzyliśmy specjalną przestrzeń, w której możecie poczuć się swobodnie w gronie swoich znajomych. Mowa tutaj oczywiście o VIP roomach. Zupełnie oddzielne, klimatyzowane pomieszczenia, które możecie wykorzystać choćby podczas wieczorów panieńskich, wieczorów kawalerskich, czy choćby osiemnastek organizowanych w naszych klubach. Zaplanuj swoją imprezę marzeń w Energy 2000. Poszczegóły odsyłamy na naszą stronę www.

Kolejny raz będzie nam miło spotkać panów prawdziwej wiksy w Przytkowickim Energy 2000. Zapraszamy w piątek, 25 sierpnia. Cała oprawa imprezy okraszona masą efektów specjalnych, pirotechniką sceniczną oraz specjalnymi Vixo gadżetami. Za konsoletą Killer and Duke Gashmaker oraz Puncha. To zobacz!

Kochani, siedząc wygodnie w loży dzięki kelnerowi online, możesz zamówić swój ulubiony zestaw z baru, skaniując tylko kod QR na stoliku. A całą resztą już zajmie się nasza obsługa.

wystartował zupełnie nowy sezon w Energylandii, czyli w parku rozrywki, który tak bardzo sobie cenicie. W tym sezonie czekają na Was perfekcyjnie przygotowane na Wasz przyjazd atrakcje oraz największe i najszybsze roller coastery w Europie. Energylandia to bezdyskusyjnie miejsce, w którym zabawa nie ma końca. Polecamy serdecznie.

Polecamy gorąco również Westerkamp Resort, który swoim wyjątkowym klimatem przyciągnie nawet najbardziej wybrednych, nie tylko korzystających z atrakcji Energylandii. O szczegóły odsyłamy na www.westerkamp.pl.

Kochani, w piątek 13 października zapraszamy na kolejną Wixo imprezę z udziałem najlepszych DJ za naszą konsoletą. Tym razem wszystkich fanów tego cyklu imprez kierujemy do energicznych Katowic, gdzie przywitamy Was naprawdę świetnym klimatem oraz całą masą efektów specjalnych, które będziecie mieć na wyciągnięcie Waszej ręki. Szykuje się naprawdę dobra impreza. Zapraszamy!

W ramach naszej promocji dotyczącej kawalerskich i panieńskich możecie zaopatrzyć się w specjalne vouchery na bar, które ułatwią wam dostęp do ulubionych drinków. Więcej informacji niebawem na naszych social mediach.

Co do terminologii, mamy kolejną datę imprezy, na którą was już dzisiaj serdecznie zapraszamy. 10 listopada za konsoletą Energy 2000 staną wasi ulubieńcy, czyli Killer Andrew Cashmaker oraz nasz Pancha. Koniecznie bądźcie z nami tej nocy.

Bezpieczeństwo, komfort, najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej oraz najlepsze muzyczne klimaty przemawiają za tym, że Club Energy 2000 są bezkonkurencyjne. Są inne kluby, ale po co ryzykować?

Wraz z kolejną datą lądujemy na Wixomanii w katowickim Energy 2000. Zapraszamy 15 grudnia na ostatni w tym roku cykl waszej ulubionej imprezy. Zorganizujemy dla was takie małe podsumowanie roku 2023, a wtedy na pewno ogłosimy kolejny termin, ale już na 2024. Koniecznie bądźcie z nami.

Informujemy, że na kolejnych Energy Mixach na bieżąco będziemy aktualizować informacje o artystach, którzy wystąpią na naszych cyklicznych Wixomaniach. Jedno jest pewne, terminologia już się na pewno nie zmieni, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Zapraszamy na nasze media społecznościowe po więcej informacji.

Kochani, w klubach Energy 2000 czekają na was najlepsi rezydenci, gwiazdy światowej sceny klubowej oraz performerzy, tancerki, spektakularne efekty specjalne i inwazja gadżetów i upominków.

Pamiętajcie, kochani, o naszych promocjach i udogodnieniach dostępnych na naszej stronie internetowej. Rezerwujcie nasze wygodne loże oraz nowoczesne VIP-roomy. Pomoże wam to zorganizować waszą imprezę bez martwienia się o szczegóły i zbędne detale.

I takim optymistycznym akcentem na koniec żegnamy się z wami, kochani. Przesyłamy cieplutkie pozdrowienia od Andrew i Killera. Mamy nadzieję, że zatańczycie z nami podczas tych wszystkich szalonych imprez, na które was zaprosiliśmy. D-Wave oraz Deepush. Nie żegnamy się, a mówimy po prostu do zobaczenia w klubach Energy 2000.

0: Cześć kochani klubowicze, witamy bardzo gorąco na kolejnej już 63. odsłonie waszego ulubionego krążka prosto z najlepszego klubu Energy 2000. Wasze ulubione, wyselekcjonowane hity w jednym miejscu to właśnie Energy Mix Retro Edition. DJ Hubertus i DJ Tomas, zapraszamy bardzo gorąco.
1: Energy Retro Mix, Volume 63.
2: Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus. Hubertus.
0: To będzie, łajkani, prawdziwy powrót do przeszłości w najlepszym wydaniu. Siedemdziesiąt sześć minut muzycznych petard. Prosto ze źródła energii.

muzyka muzyką, ale każdy szanujący się klubowicz powinien być na bieżąco, więc i także na tym krążku nie zabraknie przydatnych informacji, które pomogą wam zaplanować dobry weekend Energy 2000 właśnie.

0: Tradition.
1: I tak właśnie, moi drodzy, w piątek 22 listopada w Szydkowickim Energy 2000 na scenie pojawi się autor aktualnie najczęściej granego hitu Ona by tak chciała, czyli Roni Fernari. Ponad 76 milionów odtworzeń na YouTube. Dodatkowo na scenie pojawi się Książę Capota, z którym razem stworzyli hit Daj Mi Ten Koks. Uwaga, na wejściu dla najszybszych 500 osób premierowy Energy Mix numer 63 w prezencie.

sobotnią imprezę 23 listopada czeka na Was muzyczne show prawdziwej legendy polskiej sceny klubowej DJ Hazel. Oprócz jego muzycznego show spodziewajcie się najgłośniejszego koncertu na sali dance. Zespół Daj To Głośniej z mega hitem Mama Ostrzegała.

Na wejściu także dla najszybszych 500 osób premierowy Energy Mix Volume 63 w prezencie. Energy Mix Retro Edition, DJ Hubertus, DJ

Jakżeż miło powrócić do tych utworów, które naprawdę rządziły na parkietach Energy 2000. Aż się łezka wokół kręci. Dlatego tak właśnie popularne są nasze imprezy retro party, na których możecie usłyszeć właśnie takie numery.

chwileczkę, kochani, przeskoczymy na wtorek 31 grudnia. Wtedy to właśnie zaprosimy Was do Przytkowickiego Energy 2000 na niezapomnianą sylwestrową imprezę w niepowtarzalnym energicznym stylu. Szykujemy dla Was mnóstwo fantastycznych atrakcji i niesamowitych noworocznych niespodzianek.

zewnątrz klubu Multilaser Show. Pokazy pirotechniki scenicznej w środku klubu, wyrzutnie ognia i flamaniak Magic FX. Ponad 20 armatek CO2, wyrzutnie konfetti, 4 sale, 4 różne klimaty, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, inwazja firmowych gadżetów i wiele, wiele więcej.

0: Energy Mix.
1: Special Retro Edition.
2: Wracamy, moi drodzy, do grafiku. Kochani, w sobotę 30 listopada gorąco zapraszamy na podsumowanie i zakończenie sezonu, czyli jedyne niepowtarzalne Andrzejki 2019. Tym razem najpopularniejszą imprezę w roku uświetni specjalny wystrój wróżki oraz iluzjoniści i ich specjalne pokazy Street Magic.

Sobotę 7 grudnia zapraszamy Was na wyjątkowe Mikołajki w najlepszym energicznym wydaniu. W tej wyjątkowej nocy w naszym klubie pojawią się specjalni goście. Energiczny Mikołaj wraz z piękną panią Mikołajową oraz ekipą imprezowych elfów. A oczywiście z workiem pełnym prezentów i niespodzianek dla naszych klubowiczów. Natomiast na scenie pojawi się prawdziwy mistrz keyboardu, niesamowity DJ Dziekan. A na sali dance zobaczycie nowatora, znanego z takich sztosów jak Z lewa do prawa, Co tu jest grane, czy Wrzucam na luz.

0: największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce. Uwaga! Teraz każdy piątek i sobotę. Nowy Energy Mix.
1: Special Retro Edition.

DJ Hubertus, DJ Thomas. Prezentujemy Energy Mix numer 63 Retro Edition, który na pewno przyda się na długie, długie jesienne i zimowe wieczory. Muzyka, która absolutnie przywołuje mnóstwo ciekawych wspomnień.

Moi drodzy, serdecznie zapraszamy wszystkich w wieku od 0 do 100 lat na mikołajkowe Junior Party w Przytkowickim Energii 2000. Już w niedzielę 8 grudnia naszym gościem specjalny będzie energiczny Mikołaj i jego niesamowite elfy. Startujemy tradycyjnie o godzinie 15.00.

Piątek 13 grudnia, zapraszamy Was serdecznie do nas na kolejną imprezę z udziałem największych gwiazd polskiego hip-hopu. Tym razem na energicznej scenie pojawi się przedstawiciel formacji 2115,

Czas na zabawę, czas na emocje, czas na Energylandię. Zapraszamy wszystkich do pierwszego w Polsce prawdziwego parku rozrywki.

0: prezentują DJ Thomas i DJ Hubertus.
1: I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show.
2: I już w sobotę 14 grudnia serdecznie zapraszamy na drugą edycję imprezy Bella Ciao. Tego wieczoru przenosimy klimat ze słynnego hiszpańskiego serialu do przydkowickiego Energy 2000. Dołącz do gangu, poczuj się jak członek ekipy.

Zapraszamy Was na wyjątkowe Christmas Party w środę 25 grudnia. Poczujecie w naszym klubie prawdziwą świąteczną atmosferę. Przywita Was energiczny Mikołaj wraz z piękną panią Mikołajową oraz naturalnie ekipą imprezowych elfów. Razem rozkręcimy w Przytkowickim Energy imprezę, jakie jeszcze nie przeżyliście. Zapraszamy gorąco!

Już w piątek 27 grudnia do Przytkowickiego Energy 2000 z wielkim hukiem powróci prawdziwy Ultramenas, czyli kultowy Projekt X. Tym razem spodziewajcie się jeszcze bardziej zwariowanej i szalonej wersji. Na imprezę zapraszamy wszystkich, którzy nie boją się porannego kaca i są pewni, że wytrwają z nami aż do białego rana.

Moi drodzy, w ostatnią sobotę grudnia, to będzie dokładnie 28, zapraszamy na muzyczny powrót do przeszłości, czyli naszą kultową imprezę Retro Party. Powspominamy stare dobre czasy z najlepszą muzyką na najwyższym poziomie oczywiście. Energy 2000 w Szydkowicach.

0: DJ Hubertus. Hubertus. Hubertus.
1: I jeszcze raz, kochani, pragnę przypomnieć i zaprosić was do naszego klubu Energy 2000 na niezapomnianą sylwestrową imprezę w niepowtarzalnym energicznym stylu. Szykujemy dla was mnóstwo fantastycznych atrakcji i niesamowitych noworocznych niespodzianek. Karnawałowy wystrój, loże z konsumpcją i szampan gratis. Spektakularny pokaz fajerwerków na zewnątrz klubu, multilaser show. Pokazy pirotechniki scenicznej w środku klubu. Wyrzutnie ognia i flamaniak Magic FX. 20 armatek CO2, wyrzutnie konfetti, 4 sale, 4 różne klimaty muzyczne. Mnóstwo konkursów z atrakcyjnymi nagrodami i naturalnie inwazja firmowych gadżetów. A także, kochani, tego wieczoru dodatkowo na sali dance koncert miłego pana. Przypomnę jeszcze o przedsprzedaży biletów. kup.energy2000.pl. Cena do dnia 30 listopada 30 złociszy, do 27 grudnia 35 i w dniu imprezy 4 dyszki. Ale zachęcamy do tego, abyście korzystali z zakupu biletów online. Sprzedaż loży i stolików także online. kup.energy2000.pl.

największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.

No i cóż, moi drodzy, wszystko co dobre szybko się kończy. Energy Mix numer 63 powolutku dobiega końca. Moi kani, serdecznie i gorąco wam dziękujemy. I oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie do klubu Energy 2000 Przytkowice na wszystkie imprezy, o których wspominałem i nie tylko. Gorąco was pozdrawiamy i kłaniamy się nisko. DJ Hubertus, DJ Tomas, dziękujemy.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Future and a world full of neon lights piercing through steel and glass, where technology reigns over every aspect of life.
2: Here, a new musical revolution is born.

Cześć kochani, witajcie, mamy przyjemność przedstawić wam kolejne już 74. muzyczne dziecko, które koniecznie musi pojawić się w kolekcji fana dobrej muzyki klubu Energy 2000. Tym razem wybraliśmy bardzo dynamiczne i popularne, czasami nawet wiralowe traki, które na pewno, jestem przekonany, przyniosą wam dużo radości i optymizmu na szybko zbliżające się lato. DJ Hubertus, DJ Thomas, zaczynamy!

między innymi od firmy Dyson i Pinko. A na sali dance rozgrzewał będzie Dave. Dodatkowo dla każdej pani na wejściu do 22 voucher kwotowy na 20 zł do wykorzystania na barze. Aperolek w promce również się znajdzie.

Zapraszamy do nas już w niedzielne popołudnie na kolejną imprezę bez absolutnie ograniczeń wiekowych. Temat przewodni to sympatyczne trolle, które będą nam towarzyszyły przez cały dzień. A główną atrakcją będzie koncert dobrego dzieciaka. Oczywiście nie wspomnę o dmuchańcach, słodyczach, balonach i wszystkiego, co potrzebujemy do dobrej zabawy. Najlepszej zabawy w naszym Energy 2000. 2 czerwca startujemy od 15:00.

Król Latino to gwarancja bardzo gorącej nocy w naszym klubie. Trzeba będzie chyba was często składać w naszym niezawodnym CO2, ponieważ na dansowej scenie w piątek 7 czerwca wystąpi Skolim, który potrafi rozgrzać nie tylko parkiet. To będzie feromonowy miks przebojów, których posiada już przecież naprawdę sporo na swoim koncie.

To, co lubicie najbardziej, czyli luźna impreza bez napinki, a takie właśnie są u nas góralskie noce. Jak zwykle będzie pięknie i pysznie za sprawą naszych seksownych góralek, swojskiego jadła i smacznej okowity. A niekończące hity się w tym klimacie na sali dance serwował będzie Kapitan Folk. To już, kochani, specjalnie dla was 8 czerwca.

Moi drodzy, cykl imprez, który zawsze gwarantuje nieziemską atmosferę na naszych wszystkich parkietach, to Hip Hop Night. Tylko u nas same topowe składy. Tym razem o klimacik zadba Blacha 2115. Zapamiętajcie datę 14 czerwca i wbijajcie na potężny melanż do Energy 2000.

Mega, mega niespodzianka. Czeka na was już 15 czerwca. Za sterami pojawi się współtwórca wiralowego hitu Pedro, który zawładnął internetem na całym świecie. Jestem przekonany, że każdy z was choć raz zanucił Pedro, który nie chce wyjść z głowy. No i bardzo dobrze, bo to bardzo przyjemny numer. Agatino Romero w Energy 2000. A na sali dance klasyka muzyki tanecznej Fireful. To będzie cudowny wieczór.

0: nowym Energy 2000 Evolution. Co tydzień czekają na Ciebie najlepsi DJ-e, performerzy i tancerki, pokazy laserowe i pirotechniczne, tysiące gadżetów oraz sesje w klimatycznym Instarumie.
1: Mam nadzieję, że już wiecie, że w naszej ukochanej Energylandii została otwarta zupełnie nowa strefa, którą koniecznie trzeba zobaczyć i przetestować. Ja już byłem i gorąco polecam. Sweet Wally z niesamowitymi atrakcjami dla całej rodziny i dwoma kosterami. Fluff Choco Chip Creek oraz Nakomi Honey Harbor. Koniecznie zapraszamy gorąco.

0: prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.
1: A jeśli chcecie najlepszą opcję na nocleg, to oczywiście nasz Western Camp będzie najlepszym wyborem. Tym bardziej, że możecie tam się poczuć niczym na Malediwach, ponieważ w tym sezonie oddajemy do dyspozycji 24 pływające domki, pływający basen, a także pływającą na wodzie restaurację Colorado. To jest czas!

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: No i wakacje, wreszcie wakacje. Ten cudowny okres zainaugurujemy milionami litrów piany, w której tak przecież lubicie się taplać. Na 21 czerwca Mega Jet Foam gotowy. Zrobi swoją robotę, a my muzycznie zadbamy, żeby każdy z was bawił się znakomicie. Bo to przecież Energy 2000. Let's go!

0: Can you hear the message of love?
1: Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii.

Retro Party to także obowiązkowy punkt w naszym energicznym kalendarium. Gramy największe hity minionych lat. Duch przeszłości unosi się wtedy w całym klubie, tworząc niesamowite emocje i wspomnienia. Na czerwcowe Retro Party zaprosiliśmy legendę tamtych czasów, projekt Benassi Bros, z piękną i niepowtarzalną Danny, która wyśpiewa nam Every Single Day, Hit My Heart czy Illusion. Zapraszamy 22 czerwca.

Dzieciaczki, starszaczki, młodzież, no a w sumie wszyscy wpadajcie do nas na niedzielny chill 23 czerwca. Startuje od 15:00 kolejne junior party. Tym razem z dodatkiem milionów litrów piany. A oczywiście oprócz tego wiele atrakcji i niespodzianek, z których już przecież słynie ta impreza.

piątek 28 czerwca na naszą energiczną scenę wjeżdża klasyka gatunku w swoim klubowym show Mr. Malik Montana. Uwierzcie mi na słowo, będzie hałas i mnóstwo efektów specjalnych. To co, widzimy się? Jestem przekonany, że tak. DJ Hubertus, DJ Thomas, Energy Mix numer 74.

0: Energy Mix.
1: A może by tak w wakacje poznać kogoś, zakochać się, poflirtować lub tylko zaszaleć? Singielki i single jest na to rozwiązanie dosyć proste. Sobota 29 czerwiec, Przytkowice, Energy 2000. Zakładaj specjalną opaskę, no i czekaj na rozwój wydarzeń. Dodatkowo na sali dance zagra specjalnie dla was Masters.

zwycięzca konkursu Lech Polish Hip Hop Music w kategorii Odkrycie Roku, co jest mega zaszczytnym tytułem, pojawi się u nas już początkiem lipca, dokładniej w piątek 5. Przyjdźcie i sprawdźcie, czy taki tytuł się należy. My jesteśmy przekonani naturalnie, że tak i że zrobi dobry bałagan. Fajma w Energy 2000, wbijajcie koniecznie!

Moi kochani, tak nawiasem mówiąc, gwiazdę, którą właśnie słyszycie, czyli Groove Cover Age, usłyszycie i zobaczycie na żywo w Energy 2023 listopada. To tak przy okazji, żebyście już sobie datę zapisali. To będzie mega impreza. Zresztą jak większość w naszym klubie, Energy 2023.

całkiem siapu. Sobotę 6 lipca, kolejna impreza, która już na stałe zadomowiła się u nas i z edycji na edycję jest jeszcze bardziej atrakcyjniejsza. Zapraszamy do nas na udawane wesele ze wszystkimi jego smaczkami. Na sali dance zaśpiewa dla was Vega z hitami Plastikowa Blondynka czy Te jej czerwone usta. Udawane wesele? Czemu?

Despacito już sama nazwa elektryzuje i zwiastuje gorące jak słońce zabawę w rytmach latino. A jak latino, to piękne kobiety, specjalne aranżacje, pokazy i wiele więcej. Tej wyjątkowej nocy na sali ten zaśpiewa dla was Mario Biszczin, którego na pewno znacie z hitów Macarena, Sexy Mama czy Morena. W sobotę 13 lipca zarezerwujcie sobie czas na szaloną noc w Energy 2000.

Hip-hop, rap zwał jak zwał, już od lat jeden z popularniejszych gatunków w naszym kraju. Również my od lat dajemy wam szansę zobaczyć i zaimprezować z największymi w naszej muzycznej świątyni. 19 lipca kolejna okazja na świetny balet na scenie Kali, więc absolutnie nie przegapcie tego wydarzenia.

Pełen muzycznych wspomnień wieczór mamy dla was 20 lipca. Wtedy to Mr. Explode, jak często nazywany jest Sean Baker, zagości w naszym klubie z piękną i utalentowaną Jessica Jam. Cała masa hitów tego artysty gwarantuje świetną zabawę.

Spektakularne występy naszych gości, które rozgrzeją was do czerwoności. O, nawet się zrymowało. Ekscytujący, pełen atrakcji i niespodzianek wieczór czeka na was już 27 lipca na Wielkim Panieńskim, na którym to zobaczycie zmychłowych artystów.

Kochani, swojskie góralskie klimaty zawitają do Przytkowic po raz kolejny 3 sierpnia na sali dance kapela Ciupaga. Cała inwazja góralskich gadżetów, kapelusze, chusty, etc. Przyjdź do nas i poczuj się jak prawdziwy góral. Gwarantujemy klimat spod samiuśkich Tater.

Nawet nie wiem, kiedy to przeleciało. Taka była moc tego miksa. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. Kochani, dziękujemy za obecność i do szybkiego zobaczenia w naszej

Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Tak, właśnie zaczynamy retro party. Dobry wieczór, Ekwador. Tak, właśnie dla Moniki i od całej ekipy z okazji urodzin. Monika dla ciebie. 3, 2, 1.

Kolejne muzyczne pozdrowienia od Basi dla Karoliny. Dla tychże obecnych razem z nami tego wieczoru. Także dla Cej Skierniewic. Dla Marcina.

Także witamy całe Skierniewice dla Marcina. Od całej Zawady. Tak właśnie zaczynamy muzyczną podróż do przeszłości. Retro party. Stare, największe numery tego wieczoru. Nie śpimy, zwiedzamy!

Nieśmiertelny Westbam. Nieśmiertelna Agarta. 2010 rok. Dla sztangi. Wave Shock. Dla tych już na parkiecie, dla tych, co nie marnują czasu. Fajnie, że jesteście. Fajnie was znowu widzieć. Retro Party! Trzy, dwa...

Pierniewic dla Zawady, dla Cech Myślenic. Witamy Boknie.

Tak właśnie przybywa na nas cała Małopolska. Jak nie całkiem cała Polska. Retro party. Także witamy sucho. Explosion!

0: a little bit crazy. Let's go, loco.
1: Club Heroes. Ci na sali się na pewno poznają. Poco loco.

Laty najstarszych, DJ Matys, z okazji 40 urodzin, od Piotrka dla tej ekipy, Orgazm!

dla całej starej gwardii za te 40 urodziny. Od Piotrka. Powoli budzimy się do życia. W magiczny sobotni wieczór. Retro party. Nasz człowiek z Polski. DJ Matys.

za te stare piękne czasy. Tak właśnie wspominamy. DJ Matys od Piotrka. Nie spać, zwiedzać. Orgasm.

Zombie Nation. Ta noc dopiero się zaczyna, pamiętajcie. Jeszcze rozgrzewkowo. Energy!

laty starych wyjadaczy i nie tylko. Dla tych, co mają urodziny, imieniny. Wieczory panieńskie, kawalerskie także. I dla tych, co tej nocy mają wyjebane na wszystko. Twister!

Na pewno pamiętacie, DJ Rocco. Za tą 40. Od Piotka. 1, 2, 3.

DJ Roga. Przedtem było dla kierowców. Teraz dla tych, co piją, tego wieczoru razem z nami. 1, 2, 3.

Satisfaction. Jak tam wasze siły w Czytkowice? Coraz lepiej. Coraz mocniej. Satisfaction.

Kto pamięta te czasy? Łapy wysoka! Push me, and then just hit me, till I can get my satisfaction!

Takie właśnie połączenie. Benny Benassi, David Guetta, także Hardwell. And then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction.

Wkręcamy, wkręcamy Brzydkowice. Retro party. Dla tych, co przyjali z całej Polski. 3, 2.

Tak, właśnie grano kiedyś, tak gramy dzisiaj. Nicky Romero. Już za chwilę coś wiedzie naszego przyjaciela od CJ Stona. Dla tych, co budzą się do życia.

Odlatujemy coraz głębiej. Muzycznie. Cosmic Gate. Dla tego Instagrama. Dokładnie, dla tych, którzy klaszczą. Moja lewa, wasza prawa, to bardzo dobrze. Łapy, łapy wysoko.

Co się tutaj dzisiaj będzie działo? Masakra! Jeszcze nie ma północy. Dla tych, co mają weekend. Dla Rudego. Dla Zawady, dla Krzyszkowicz, dla Myślenic. Dla was wszystkich obecnych!

Dokładnie, dla tych, którzy klaszą. Klaszą, klaszą, klaszą! Pump up the volume! Formacja Club Bass, Archie!

Jak tam stara gwardia? Jak się czujecie? Pięć, cztery, trzy, dwa...

Piękne czasy! Nieśmiertelne numery specjalnie dla was tej nocy. Retroparty. Budzą się do życia. Energy!

Zróbcie ogromny hałas! Wow! Taka czwórka z plusem. Powtórka z rozrywki.

i wszyscy razem. Jak najgłośniej! Głośniej!

dla Krakowa, dla całej Małopolski. Dla tych, co są z nami po raz pierwszy. Na pewno nie ostatni tej nocy. Halo, Stara Gwardia!

dla wszystkich piratów. Piratek dla tych z Karaibów. Zaproszenie na pokład. Czas odpływać! Piraci z Przytkowic! Jesteście czy nie?

Dla tych, co wiedzą, o co chodzi. We will rock you! Mad on your face! Face! Kinyak! Trace! Kinyak! A odjeżdżamy teraz dalej! Face! Magisty Queen! Jeszcze 15 minut muzycznej rozgrzeweczki! I dopiero się zacznie! We will rock you!

0: thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel?
1: Dawno tego nie graliśmy. Magiczny klas. How does it feel?
0: How does it feel?
1: Dla tych klimaciarzy, dla tych najlepszych. Retro party. Noc wspomnień.

Dla tych, co byli nad morzem w Kołobrzegu w tamtym roku, Sunrise. I dla tych, co jadą w tym roku. Magiczne wspomnienia. Tego wam właśnie życzę po tej nocy. Już 31 lat, prawie 32. Razem Energy 2000! Pamiętajcie, to wy tworzycie historię.

Piękne dźwięki specjalnie dla was. Już za chwilę odjedziemy do 2003 roku. Zróbcie ogromny hałas!

A już za chwilę na coś poczekamy. Emma Howitt. Dla tych, co z nami po raz pierwszy.

Tak więc kochani, zamknijcie oczy, podnieście ręce wysoko. Oddajcie się muzyce. Dla Natki, za tą osiemnastkę. Od całej ekipy, od całej 57. Waiting.

Caj Krzytkowicz, Ocaj 57. Za tą osiemnastkę kolejną. So far away, you gone so long. Dla tych, co wiedzą, o co chodzi.

DJ, let's go. I'm a dexto rocker and you're dancing to my beat. I'm a dexto rocker and you're dancing to. Tak, właśnie gramy z okazji urodzin dla naszej kochani Moni, od Laluni, od całej reszty ekipy.

hymn tego miejsca, Techno Rocker. Dla Moni, Odra Luni, całej ekipy. Ciekawe, kto pamięta. Troszkę w innej wersji. Let's go. Techno Rocker. Monia dla ciebie.

muzyczne połączenie. Jak się czujecie?

Tak, właśnie gramy z okazji 40 urodzin. Od Piotka dla tej ekipy. This is a remix. A DJM. Pod tą 40. Na pewno pamiętacie te dźwięki. Icy Folk. DJ MNS.

Tak, więc łapy wysoko. Dla tych, którzy klaszą, dokładnie. Klaszą, klaszą, klaszą.

Pamiętajcie, wszystkie problemy zostawiamy tam za drzwiami. Liczy się dzisiaj tylko impreza. Dla tych, co mają urodziny, imieniny. Dla tych, co mają wyjebane na wszystko tego wieczoru. I dla tych pijących.

Telefony, zapalniczki, wszystko co świeci. Jak najwyżej. Mogą być pochodnie. Mogą być ajkosy.

10 sekund, telefony, zapalniczki, wysoko! A my gasimy światła. Przeżyjmy to razem. Więcej telefonów. Halo, środek. Gdzie wasze latarki? Przeżyjmy to razem. Można się przytulać.

głośniej! Dla tych, co nadają na żywo, podnieście ręce wysoko! Dla całego Facebooka, Instagrama! Pamiętajcie, oznaczajcie Energy 2000! Mayday!

Muzyczny narkotyk. Dla tych, co pamiętają stare, piękne czasy, retro party.

Magi Zakej Draja, Desante! Tego numeru nie mogło zabraknąć tej nocy. Dla Żejkiego za tą 18 po północy. Dla tych, co wiedzą, o co chodzi w takich numerach. Tak właśnie od 57 urodzinowa. Dla Natki, dla Iwony, dla Żejkiego, dla Zawady także. Witam całe Myślenice, witam Kraków, witam całą Małopolskę. I dla tych, co przyjechali z całej Polski, witam całą rodzinę przyjaciółów. Dyszantem!

Dokładnie, to jest to najlepsze. Dla Szyszkowic. Piotrek dla ciebie.

odgrzebujemy to, co najlepsze. Nie spać, zwiedzać! Do białego rana!

Zróbcie ogromny hałas. Oj, nie, to był jakiś. Zróbcie ogromny hałas!

Jake'i dla ciebie. Za tę rodzinę. Dla Jake'iego zróbcie ogromny hałas. Resident Sally Dance. Jake'i dla ciebie, po tę rodzinę.

0: Listen to the fat bass.
1: Fat bass! Dla tych, co wytrzymują!

Tak, właśnie odjechaliśmy do Holandii. Made in Holland. No i pamiętam, jak się słuchało. Radio Alfa 102,4 Energy!

zróbcie ogromny hałas! Retro party dla naszej ekipy Energylandia Reality.

Magiczny Hitman Side by Side. Widać was, a w ogóle nie słychać!

Dlaczego Krakowa? Dla Kurdwanowa, dla Nowej Huty. Dla całej Małopolski. Energy!

Ale to są dźwięki. Stare, piękne wspomnienia. Szydkowice!

0: przerywamy. Zachować spokój. Nie wpadać w panikę.
1: Pożar w klubie!
0: Kontrola w klubach.
1: Ale nie bójcie się, ten muzyczny jest ogień. Retro party!
0: Ewakuacja nastąpi.
1: Za
0: 5,
1: 4,
0: 3,
1: 2,
0: 1.

Tak więc kochani, przedostatni numer ode mnie. Już za chwilkę się rozgrzewa. DJ Thomas!

0: nią przejmuję kontrolę nad tym klubem.
1: Tak, więc ostatni numer ode mnie.
2: Okay, riders, let's set them up.
1: Już teraz przed wami.
2: Ready.
1: DJ Thomas!
3: Radio Party. Radio Party. Radio Party.
4: Nasze poszukiwania trwały całe wieki. Wiodły nas przez pół galaktyki. Nasłuchiwaliśmy najcichszych wibracji z najdalszych głębin kosmosu, by wyłowić to ulotne brzmienie.

0: Wyszukiwaliśmy je z wielkim trudem. Odławialiśmy niemal zza horyzontu zdarzeń pojedynczo.
1: Sygnał przechwycony. Triangulacja w toku.
2: Chrzanić to. Lecimy tam teraz.
1: Kapitanie, to wbrew protokołowi. Proszę przestrzegać procedur.
2: To tam jest. Słyszę to.
1: Ale triangulacja...
2: Jeszcze mi podziękujecie. Odmeldowuję się.
0: Energy Mix numer 24 Katowice Edition. Prezentują DJ D-Push i D-Wave.
3: Laryna.
4: Najprawdopodobniej z najnowocześniejszego centrum rozrywki w Polsce Energy 2000 Katowice meldują gotowość. I serdecznie witają się z wami D-Wave i D-Push. Zapraszamy na muzyczną przygodę do świata waszych największych parkietowych sztosów wraz z garścią istotnych dla was informacji. Czas start, zegar rusza, zaczynamy Energy Mix numer 24 Katowice Edition.

Sezon w Energy 2000 Katowice trwa. Do końca roku zostało jeszcze naprawdę sporo dat, które zdradzę wam z przyjemnością. Będzie wiele imprez tematycznych, które już znacie, ale będą też takie, które ujrzą światło dzienne po raz pierwszy. Pojawią się najbardziej rozpoznawalni artyści polskiej, jak i zagranicznej sceny. Przed nami również urodzinowy weekend, przy którym szczególnie zatrzymam się na dłużej. Volume up, kochani! Energy Mix in Progress!

Najbardziej rozwinięty muzycznie klub z publiką, która nie ma sobie równych. Klub, który wyznacza trendy w Polsce, jak i za granicami naszego kraju. To po prostu Energy 2000 Katowice. Przyjdźcie i przekonajcie się na własne oczy. Każda z imprez będzie niezapomnianym przeżyciem oraz wspomnieniem na długie momenty. Gwarantuję, że szybko do nas wrócicie. DYVD Push, pozdrawiamy Was bardzo cieplutko.

W sobotę 5 listopada będzie okazja pobujać się przy rytmach dobrego polskiego rapu. Na parkiecie spotkanie w cztery oczy ze Smolastym. Usłyszycie na żywo hit m.in. Pijemy za lepszy czas, który na YouTubie od maja tego roku ma już ponad 5 milionów wyświetleń. Spodziewajcie się najlepszej soboty w historii oraz efektów scenicznych z największych festiwali. Szykuje się naprawdę mega czat. Smolasty w Energy 2000. Zapraszamy!

Przypominamy o możliwościach, jakie daje Wam Energy 2000. Wejścióweczki dzielimy na pulę podczas wyjątkowych wydarzeń, które możecie zgarnąć w przedsprzedaży online, a dla tych wolących tradycyjne wersje, bilety dostępne w dniu wydarzenia w kasie klubu zaraz przy wejściu. A do tego wirtualny QR kelner, online rezerwacje lóż na Wasze ulubione wydarzenia, promocje urodzinowe, zwłaszcza osiemnastkowe, wyjątkowe wieczory panieńskie, kawalerskie i wiele, wiele więcej. A po szczegóły sięgajcie na www.energy2000.pl.

I mamy Piątunio 11 listopada. Zapraszamy na Wiksomanie do katowickiego Energy 2000. Muzycznym uderzeniem za konsoli poczęstują was goście specjalni: Killer Cyprex, Andrew, Matson oraz Pancha. Wbijajcie z ekipą, ta edycja przejdzie do historii, to wam gwarantuję. UAVD Push, Energy Mix numer 24.

Co powiecie na to? Won't forget you! To kolejny utwór australijsko-nowozelandzkiego duetu muzyki elektronicznej spod nazwy Shoes. A numerek ma już ponad 17 milionów nabitych wyświetleń, co jest dopiero ewenementem.

A w grafiku sobota, 12 listopada, impreza, która w ostatnim czasie sprzedaje się jak żadna dotychczas. Zapraszamy Was serdecznie na kolejną muzyczną podróż do świata największych retro sztosów, które siedzą od zawsze w Waszych głowach. Zapraszamy na wyjątkowe retro party w naszym wydaniu. Jak zwykle Wasi najlepsi rezydenci i muzyka, która od lat wyznacza trendy, na których wzorują się aktualnie obecni artyści. A oczywiście dla najszybszych, na wejściu najnowszy Energy Mix, ten, którego słuchacie.

Kochani, teraz czas na kilka zdań o Energylandii, która zaprasza was w sezonie zimowym również. Niesamowite miejsce, niesamowity klimat, blisko popularnych Wadowic. I to na wyciągnięcie ręki, to właśnie Energylandia w Zatorze. Polecamy gorąco.

I kolejny hot newsik. Kochani, a jeśli szukacie najlepszych miejsc noclegowych w Małopolsce, zapraszamy do Western Campu, który zachęca swoimi atrakcjami nie tylko w sezonie letnim, ale przez cały rok. Wyjątkowy klimat dzikiego zachodu, a do tego domki szeryfa, indiański tipi, noclegi w wozie kowbojskim i czego dusza zapragnie. Obsługa zapewni wygodę i prestiż na najwyższym poziomie, nawet w chłodnym dni. A o najlepsze jedzenie zadba restauracja Bonanza w sercu Western Campu, do której również serdecznie zapraszamy. Po prostu Western Camp Resort.

0: Mamy kolejny ważny temat oraz kolejną datę, a sama myśl o niej powoduje mega, mega uśmiech. Przyszedł czas na ogłoszenie kolejnego weekendu, jakim są 11 urodziny Energy 2000 Katowice. Zapraszamy Was gorąco w piątek 18 listopada na urodzinową prezentomanię, podczas której będziecie mieli okazję wygrać coś naprawdę wyjątkowego, a prezenty opiewać będą na sumę aż 20 tysięcy złotych. Urodziny Energy 2000 Katowice to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Dodatkowo tej nocy zapowiadamy prawdziwy deszcz gotówki, czyli istny Money Shower.
1: Dzisiaj cały świat jest już nasz.
0: Nie zabraknie toastu hucznego 100 lat oraz słodkiego tortu, bez którego urodziny nie mogłyby się odbyć.
1: Będziesz

Natomiast w sobotę 11 listopada dołożymy na maksa do pieca i z naszego klubu zrobimy wyjątkowe miejsce do świętowania drugiego dnia naszych klubowych urodzin. Zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju urodzinowe Show Night. Performerzy, wyjątkowi tancerze i tancerki, urodzinowy tort, LED roboty, wyjątkowa oprawa muzyczna, najlepsze w Polsce efekty specjalne i cała masa innych atrakcji czeka na was w sobotę, na którą zapraszamy was najmocniej. Spieszcie się, bo bilety oraz loże rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Szczegóły na www.energy2000.pl.

Muzyczne połączenia polskiego rapu z muzyką klubową sprawdzają się wręcz fenomenalnie na naszych parkietach. A odbiór takich tracków ma ogromną rzeszę swoich fanów. Przy okazji zapraszamy gorąco na hip-hopową imprezę roku 2022, której gwiazdą będzie Oki. A to już w Andrzejkowy piątek 25 listopada. Ależ to będzie impreza sztos. 25 listopada. Oki w Energii 2000. We'll be right back.

Ależ nam się mashup trafił. DJ From Mars zrobili rewelacyjną robotę, biorąc na muzyczny warsztat numery z pierwszych stron gazet. Takich wykonawców jak The Prodigy oraz Justice. Zobaczcie, co wyszło z tego oldschoolowego połączenia zupełnie różnych muzycznych światów. Zobaczymy, jak często będziecie o niego prosić na naszych imprezach.

I tak, kochani, 26 listopada kolejna megadata Andrzejki w Energii 2000. Szykuje się imprezka Andrzejkowa, jakiej dawno nie przeżyliście. Wyjątkowe wróżby, iluzjoniści, Andrzejkowe niespodzianki z konkursami oraz wyjątkowa muzyka, która nie pozwoli wam zejść na chwilę nawet z naszych parkietów. Niesamowite muzyczne show oraz pokazy multilaserowe w duecie z pirotechniką sceniczną pozwolą wam przeżyć ten wieczór naprawdę wyjątkowo. Zapraszamy serdecznie!

Czas kochani na nasz kolejny klubowy sztos, przy którym opus waszym emocji na parkiecie nie ma sobie równych. Living on Video to dosłownie klasyka gatunku, a remix Wadima Wrońskiego to istne sztosiwo. Na parkiecie przyjął się doskonale, mam nadzieję, że tutaj również znajdzie rzeszę swoich wielkich fanów. Nie mamy nic przeciwko częstszym takim editom.

Piątek 2 grudnia zapraszamy na wyjątkową mikołajkową edycję Single Party. Bardzo proste zasady. 4 kolory opasek i imprezujecie z nami do białego rana. Na wejściu najnowszy Energy Mix do waszej domowej kolekcji jak znalazł.

Klasyki nadal top number one. Do dziś oryginały budzą niesamowite emocje. A tak właśnie brzmi zupełnie nowy aranż wyjątkowego numeru 1-2-3 od Rocco. Tym razem w produkcję zaangażowali się Stranger i Seawright i wyszło im to wręcz doskonale. A w grafiku sobota, więc zapraszamy Was 3 grudnia na show w wykonaniu najpopularniejszego mistrza konsolety DJ Hazela. Nie zabraknie Waszej ulubionej muzy i prezentów, które kochacie.

Ależ ja kocham takie sztosiwa sprzed wielu, wielu lat. Budzą się wspomnienia młodzieńczych lat, rodzą się emocje i pojawia się uśmiech na twarzy. W Energy 2000 dostaniecie to wszystko na wyciągnięcie ręki, dosłownie w każdy weekend. Weekend od skutera i mamy jak w tytule. Kochani, w niedzielę 4 grudnia zapraszamy na prawdziwe spotkanie ze świętym Mikołajem i jego elfami. Zapraszamy najmłodszych, ich rodziców i opiekunów na mikołajkowe kinderparty z masą słodkości, niespodzianek, wspaniałej mikołajkowej atmosferze. Koniecznie musicie nas odwiedzić i zabrać obowiązkowo swoje pociechy. Mikołajkowe kinderparty w Energy 2000. Niedziela, 4 grudnia. Zapiszcie koniecznie.

No i proszę, lecimy jak z armaty. Alchemist Project potrafi odświeżyć swój hit tak, by ciarki wędrowały po całym ciele. Oto zupełnie nowy edit numeru Krishna na jesienne długie wieczory. Trzymamy kciuki za kolejne takie niespodzianki, oby było ich jeszcze więcej. A w imprezowym kalendarzu w piątek 9 grudnia pojawi się Kizo. Kto nie był, niech nadrobi zaległości i już szykuje się na zakup biletów na www.energy2000.pl.

Oj, wiele jeszcze się wydarzy podczas jesiennych weekendów Energy 2000 Katowice. Czasu nie zostało wiele, a informacji sporo, więc musimy się sprężyć. W sobotę 10 grudnia zapraszamy na kolejną muzyczną przejażdżkę energicznym wehikułem czasu. Zapraszamy na retro party. Za konsoletą głównej sali wasze ulubione trio, czyli Aras, D-Push oraz D-Wave. Natomiast na sali dance hitami jak z rękawa będą sypać panowie z Long & Junior. I znów Helenka będzie wybrzmiewać w najlepsze na naszym parkiecie. A w podkładzie I Love It, Charlie and DBL, Siadło Niesamowicie. Łapcie to od nas. Energy Mix numer 24.

Kolejny weekend i kolejne muzyczne wariacje. A co dla was szykujemy? Piątek 16 grudnia zapraszamy na specjalną edycję Wixomanii, podczas której świętować będziemy urodziny samego DJ Killera. Zaprosiliśmy jego kompanów za konsolety, Cyprex, Andrew Gashmaker oraz Pancha. Killer świętuje, czujcie się zaproszeni.

A w sobotę 17 grudnia będziecie mogli przeglądać się, jak dziewczyny DJ-ki radzą sobie za konsoletą i jak wyjątkowo potrafią zbudować klimat imprezy. W akcji zobaczycie Ninę Suertę, Ole Ciupę oraz Madson. Womanland, czyli po prostu Ladies in the Night. A teraz śmielej, atakujcie nasz sklep na sklepenergy2000.pl i zaopatrzcie się w naszą zupełnie nową kolekcję. Na imprezki będzie jak znalazł. E-Samba w remiksie od naszych zdolniaków DJ Kuba Nathan, numerek sztos.

A teraz kolejny świetny track, który już od dawna nosi miano naszego parkietowego hitu, bo to przecież Zombie. Tym razem nowość z fabryki Klasa i Mark Korna brzmi jak Mistrzostwo Świata. Czekamy na wasze opinie.

A teraz uwaga, jeśli macie ochotę poskakać przy dobrym polskim rapie, to ta imprezka jest właśnie dla was. Naszą scenę zawładnie KB. Zapraszamy tuż przed Wigilią 23 grudnia.

Poznajecie? Satisfaction! Kolejny raz historia zatacza krąg. Ten numer od Benny Benassiego nie ma sobie równych. Tym razem specjalnie dla was naładowany energią najnowszy remix Davida Guetty.

0: Przed wami, kochani, jeszcze ostatnie dwa weekendy grudnia i mamy nowy rok. Świąteczny weekend zapowiada się następująco. Sobotę odpuszczamy, bo to Wigilia, ale w niedzielę 25 grudnia zapraszamy na mega energetyczne Christmas party. Natomiast poniedziałek, czyli 26 grudnia, to już single party, na którym, mam nadzieję, widzimy się w komplecie.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Kochani, jeszcze ostatnie info. Przywitanie nowego roku, czyli Sylwester 2022 w Energy 2000. To naprawdę wyjątkowe wydarzenie. W tym roku również będzie świetnie. Szykujemy dla Was wyjątkowy pokaz fajerwerków. Będą czekać na Was loże z konsumpcją szampan gratis. Najlepszy pokaz multilaserowy w historii. Wyrzutnie ognia i CO2, inwazja sylwestrowych gadżetów i mega atmosfera, której pozazdrościć nam mogą inni. Bilety i loże już czekają, więc spieszcie się.

Żegnamy się z wami, chociaż przychodzi nam to naprawdę z wielkim trudem. Dziękujemy wam, kochani, za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że było miło. Wbijajcie i zaglądajcie do Energy 2000 Katowice jak najczęściej. Zawsze was fajnie spotkać na parkiecie. D-Wave i D-Push, nie mówimy do widzenia, a do zobaczenia na plebiscy to

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: 2019 has been a good year. A year of parties and fun. Now, it's slowly coming to an end. It's gotten darker, quieter, and colder. Let's kick 2020 off with a bang! Let's make some noise! Turn the volume way up and dance till you drop. Then get up again. Party all the way into 2021. Energy Mix Volume 64. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
2: Dzień dobry, cześć i czołem. Zima za pasem, długie wieczory, krótkie dni. To idealny czas, żeby w zaciszu domowym delektować się muzyką z waszego ulubionego klubu, oczywiście przydgowickiego Energy 2000. Aktualnie najgorętsze hity z naszego parkietu znajdziecie właśnie tutaj, na kolejnym już Energy Mixie. DJ Hubertus, DJ Thomas, zapraszamy na 64. odsłonę muzycznej przygody.

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.

Moi kochani, muzyka muzyką, ale trzeba być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi naszej muzycznej świątyni. A oczywiście tradycyjnie będzie kalendarium i kilka informacji, które na pewno was ucieszą. Na początek ta impreza, o których wspominałem na poprzednim Energy Mixie. Bardzo ważne imprezy. Środa 25.12. Christmas Party. Czwartek 26 grudnia, Smolasty, live on stage. O tych imprezach tak bardzo szybko, bo o nich już, tak jak mówię, wspominałem. Piątek 27, Projekt X, Kacper Błoński. A w sobotę Retro Party.

pierwszych 500 osób. Energy Mix w prezencie na wejściu. Także, kochani, przypominam, wieczór sylwestrowy zbliża się dużymi krokami. A w Energy 2000 oczywiście najlepiej. Jeśli chcecie uniknąć kolejki, zapraszam bardzo serdecznie na stronę kup.energy2000.pl. Tam bileciki online, specjalnie

Uwaga! Teraz każdy piątek i sobotę nowy Energy Mix. Energy Mix.

Słuchajcie, kochani, cudowna informacja. Dużymi krokami zbliża się największa ewolucja przytkowickiego klubu Energy 2000 w historii. Zmieniamy cały klub, wszystkie sale. Nowy, spektakularny wystrój zaprojektowany przez najlepszego, absolutnego litera tej branży. Niesamowity, nowoczesny design, który zaskoczy nawet najbardziej światowych i wymagających klubowiczów. Najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, oświetlenie i wizualizacje zaprogramowane i stworzone w systemie Deep Triple View. Potężne lasery RGB, oszałujące efekty specjalne oraz wiele, wiele więcej. Tego nie zobaczycie w żadnym innym klubie na świecie. Bądźcie czujni, nadchodzi wielka ewolucja Energy 2000 Przytkowice.

0: Energy Mix Volume 64. Take a chance, giving all that you can, but it doesn't feel a thing for you.
1: Moi kani, jeśli po Sylwestrze będziecie czuć jeszcze imprezowy niedosyt, zapraszamy na najbardziej epicką imprezę noworoczny Ultramela, czyli Cat Party. I jedno jest pewne, to co wydarzy się tej nocy w Energy, zostanie w Energy 2000. 3 stycznia. Mega Melasz u nas w klubie. Zapraszamy bardzo gorąco.

I już sobotę 4 stycznia wszystkie panie zapraszamy na specjalną imprezę Ladies Night. Tej nocy czeka na was moc atrakcji i prawdziwa inwazja markowych prezentów. Suszarko lokówki, ekskluzywna galanteria, torebki, markowe perfumy, kosmetyki, zaproszenia do spa, na solarium oraz darmowe wejściówki do kina.

gwiazdy światowego formatu na wyciągnięcie ręki, wasi ulubieni artyści z naszego rodzimego podwórka. Show, jakiego nie powstydziłoby się samo Las Vegas. To wszystko i jeszcze więcej tylko w Energy 2000.

Piątek 10 stycznia na wszystkich fanów hip-hopowych brzmień czeka nie lada niespodzianka. Premierowy koncert rapera nowej generacji, czyli Young Iggy. W czasie koncertu usłyszycie największe hity Iggy'ego oraz materiał z nowego krążka Skan Myśli.

I już w sobotę 11 stycznia będziecie mieli okazję zobaczyć i posłuchać na żywo gwiazdy festiwali Tomorrowland, Sunrise czy Energyland. Tej nocy z energiczną konsoletą stanie bowiem Blinders. Jego produkcje zyskały już miliony fanów, a kolaby z takimi sławami jak Martin Garrix czy Divi Noise tylko umacniają jego pozycję. Tego wydarzenia po prostu nie możecie przegapić. Blinders Live Mix, 11 stycznia.

Także, kochani, dużymi krokami zbliża się wielkie otwarcie w nowym sezonie Parku Energylandia. 4-5 kwietnia 2020. Przed nami wiele miesięcy cudownej zabawy, stałe punkty programu, jak i zupełnie nowe niespodzianki. Następnie, kochani, od 13 kwietnia aż do 25 października jesteśmy dla was codziennie. Trzydniowe Kinder Party, 6 urodziny Energylandii, kilka odsłon, Magic Night, eventy takie jak Oktoberfest, Złota Polska Jesień oraz Halloween. To wszystko, co znacie i kochacie. Ale w 2020 roku Energylandia zaprosi was również zimą. To będzie coś.

Jak Energylandia to i Western Camp. Poczuj przygodę z Western Camp właśnie. Stylizowane miasteczko z dzikiego zachodu, kompleks noclegowy. Tylko w pierwszym sezonie jego działalności dla gości zostanie oddane aż 600 miejsc noclegowych. 40 namiotów typu tipi, 6 domków parterowych oraz 9 piętrowych i 40 kowbojskich wozów. Poza tym recepcja, restauracje, bary oraz obiekty rekreacyjne na rodzinny wypoczynek. www.westerncamp.com

0: Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.
1: Jeśli jesteście naprawdę zwariowani i lubicie szaloną zabawę, to musicie pojawić się w naszym klubie już w piątek, 17 stycznia. Tej nocy kontrolę nad Szczytkowickim klubem przejmie dwóch największych świrów, czyli zwariowany duet Prisoners. To właśnie oni przekażą wam pozytywną energię i zarażą mocno imprezowym klimatem. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród, atrakcji, no i oczywiście dużej dawki energicznej muzyki.

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: Natomiast w sobotę 18 stycznia zapraszamy na najmodniejszą imprezę w Polsce, Stickers Night. Na wejściu wybierz swoją naklejkę z naszego sticker matu. Pokaż, co czujesz i czego oczekujesz. Zaszalej, a może coś zaiskrzy. Dodatkowo tej nocy na sali dance czeka na was koncert pięknej, zmysłowej gwiazdy disco polo, niesamowitej Kama Sutry.

piątek 24 stycznia na rozpoczęcie zimowych ferii zapraszamy Was na kolejną imprezę z udziałem polskiego hip-hopu. Tym razem na energicznej scenie pojawi się przedstawiciel formacji Chill Wagon, niesamowity Reto. Usłyszycie jego największe hity Postman czy Sorry Dolores. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. Będzie się działo i to sporo, to pewne.

Cały czas trąbię, przypominam, dużymi krokami zbliża się największa w historii ewolucja Przytkowickiego Energy 2000. Więcej informacji na naszych oficjalnych profilach już niebawem. To będzie coś, klub zmieni się nie do poznania.

Moi drodzy, w sobotę 25 stycznia zapraszamy na Carnival Night, czyli prawdziwe karnawałowe szaleństwo w najlepszej energicznej odsłonie. Tej nocy czekamy na tych, którzy odwiedzą nas w karnawałowych przebraniach. A na najlepszych przebierańców czekają cenne nagrody i spora kasa do wydania na naszych barach. Dodatkowo niezapomniany klimat, specjalny wystrój i brazylijskie tancerki.

W ostatni piątek stycznia na wasze specjalne życzenie po raz kolejny pojawi się u nas jedyny niepowtarzalny Mr. Polska. Obdarzony niesamowitą energią i charyzmą twórca mega hitów Jagodzianki, Sikam, Szampan czy Pistolet. Oczywiście oprócz eksplozji dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek.

sobotę 1 lutego zapraszamy na muzyczny powrót do przeszłości, czyli naszą legendarną już imprezę Retro Party. Zagramy największe hity z naszych starych Energy Mixów i zabierzemy was w muzyczną podróż naszym wehikułem czasu. Dodatkowo tej nocy na sali dance odbędzie się koncert znanego i

0: Just bought a black Ferrari. House in the hills in LA.
1: Energy 2000 to nie tylko klub, to wspaniała rodzina, która w każdy weekend pokazuje, jak powinna wyglądać zabawa w najlepszym wydaniu. Wpadnij, przyjdź i dołącz do rodziny. Serdecznie zapraszamy.

Kochani, Tymek to już marka sama w sobie. Jego mega hity takie jak Język działa poza kontrolą, czy Anioły i demony obejrzały i pokochały miliony fanów na YouTube. Nikomu nie trzeba przedstawiać jego osoby, ani opowiadać o jego spektakularnym sukcesie. Innymi słowy, jest Tymek, jest impreza. A Tymek, kochani, pojawi się na naszej licznej scenie osobiście na zakończenie zimowych ferii, czyli w piątek, 7 lutego.

0: czeka na was muzyczne show prawdziwej legendy sceny klubowej. Razem z nami DJ Hazel. Najpopularniejszy polski DJ, mistrz konsolety, znany ze swoich energetycznych setów i perfekcyjnej techniki miksowania. Często reklamowany jako najszybsze ręce Europy.
1: Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.

Na pewno większość z was zna popularnego youtubera Kruszwila. Już walentynkowy piątek, 14 lutego, będziecie mieć okazję spotkać go osobiście. Ba, nawet więcej. Będziecie mieć szansę zobaczyć go na scenie jako artystę ukrywającego się pod pseudonimem Disco Marek i twórcę hitu Zostań moją kotką. Tego nie można przeczytać.

A dzień później, w sobotę 15 lutego, z okazji Święta Zakochanych, planujemy dla Was specjalną walentynkową edycję najpopularniejszej klubowej imprezy w Polsce, czyli Single Party. W wyjątkowo energicznym wydaniu. Nie musisz się zastanawiać, czy chłopak lub dziewczyna, która wpadła Ci w oko, jest wolna czy zajęta w czasie naszej imprezy. Wszystkie singielne i singielki będą mogli założyć specjalne zielone bransoletki. No a ci zajęci i zajęte lub niechętne otrzymają czerwone bransoletki. Tym razem będą także walentynkowe bonusy, niespodzianki oraz nowa edycja naszych firmowych, silikonowych bransoletek. Czekają ciekawe konkursy z nagrodami, flirt, ruletka i wiele innych atrakcji. Rozdamy wejściówki do kina, zaproszenia na randkę i romantyczne kolacje w ekskluzywnej restauracji. Wraz z voucherem na pobyt z wybranką lub wybrankiem w pięknym hotelu.

Energy 2000 było, jest i będzie najlepszym klubem w naszym pięknym kraju. A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Już wkrótce nowe oblicze waszej muzycznej świątyni. Nie mogę się doczekać.

Piątek 21 lutego zapraszamy do Przytkowic Ciebie Energy 2000 na przedostatnią imprezę przed ewolucją klubu i kolejną z udziałem legendy polskiego hip-hopu, jedynego i niepowtarzalnego Palucha. Płyty Palucha pokryły się platyną, a utwory zyskały miliony wyświetleń na YouTube. Czeka Was prawdziwa raperska uczta. Usłyszycie na żywo najnowsze utwory oraz największe hity z jakże bogatego dorobku. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami.

sobotę 22 lutego serdecznie zapraszamy na szalone, energiczne ostatki w stylu retro, czyli zakończenie karnawału 2020, a zarazem ostatnią imprezę przed kolejną ewolucją naszego klubu. Tej wyjątkowej nocy nasi DJ-e zabiorą was w muzyczną powrót do przeszłości i przypomną największe hity ostatniej dekady. A nasz klub w Szydkowicach zmieni się w prawdziwe epicentrum.

0: cztery sale, cztery różne muzyczne klimaty, które zaprezentują wam najlepsi polscy DJ-e. Oprócz tego czeka na was moc promocji, inwazji energicznych gadżetów i prezentów od Energy 2000 i sponsorów imprezy.
1: Energy Mix.
0: Także, moi kani, niesamowity multilaser show, spektakularny pokaz pirotechniki scenicznej. Parkiet rozgrzeją nie tylko nasze gwiazdy i nasi DJ-e, ale także specjalne wyrzutnie ognia. A jeśli będzie wam za gorąco, to schłodzimy was baterią potężnych dział CO2. Musicie być razem z nami, bo klubu w tej wersji już więcej nie zobaczycie. Od kwietnia zapraszamy was bowiem do nowego, odmienionego w 100% Energy 2000 Evolution.
2: Uwaga! W każdy piątek i sobotę na wejściu Energy.

No i proszę, taki deserek dla najmocniejszych. Kochani, jak zwykle serdecznie Wam dziękujemy za wysłanie Energy Mixa. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do nas. Dołączcie do energicznej rodziny i bawcie się razem z nami. Kłaniamy się nisko. DJ Hubertus, DJ Tomasz.

największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.

Cześć kochani, witajcie. Mamy przyjemność przedstawić wam kolejne już 74. muzyczne dziecko, które koniecznie musi pojawić się w kolekcji fana dobrej muzyki klubu Energy 2000. Tym razem wybraliśmy bardzo dynamiczne i popularne, czasami nawet wiralowe traki, które na pewno, jestem przekonany, przyniosą wam dużo radości i optymizmu na szybko zbliżające się lata.

I jeszcze nie wspomniałem o wydarzeniach, ale napomknę, że człowiek odpowiedzialny za objawienie ostatnich tygodni, które właśnie słyszycie, pojawi się niebawem w naszym klubie na żywo. Więcej szczegółów już za moment.

Kochani, nasze energiczne kalendarium rozpoczynamy od Nielada Grabki dla wszystkich kobiet. Już w sobotę 1 czerwca szalejemy w Energii 2000 przy największych hitach i rozdajemy wam markowe prezenty, między innymi od firmy Dyson i Pinko. A na sali dance rozgrzewał będzie Dave. Dodatkowo dla każdej pani na wejściu do 22 voucher kwotowy na 20 zł do wykorzystania na barze. Aperolek w promce również się znajdzie.

zapraszamy do nas już w niedzielne popołudnie na kolejną imprezę bez absolutnie ograniczeń wiekowych. Temat przewodni to sympatyczne trolle, które będą nam towarzyszyły przez cały dzień. A główną atrakcją będzie koncert dobrego dzieciaka. Oczywiście nie wspomnę o dmuchańcach, słodyczach, balonach i wszystkiego, co potrzebujemy do dobrej zabawy. Najlepszej zabawy w naszym Energy 2000. 2 czerwca startujemy od 15:00.

Król Latino to gwarancja bardzo gorącej nocy w naszym klubie. Trzeba będzie chyba was często schładzać naszym niezawodnym CO2, ponieważ na dance'owej scenie w piątek 7 czerwca wystąpi Skolim, który potrafi rozgrzać nie tylko parkiet. To będzie feromonowy miks przebojów, których posiada już przecież naprawdę sporo na swoim koncie.

To, co lubicie najbardziej, czyli luźna impreza bez napinki, a takie właśnie są u nas góralskie noce. Jak zwykle będzie pięknie i pysznie za sprawą naszych seksownych góralek, swojskiego jadła i smacznej okowity. A niekończące hity się w tym klimacie na sali dance serwował będzie Kapitan Folk. To już, kochani, specjalnie dla was 8 czerwca.

Moi drodzy, cykl imprez, który zawsze gwarantuje nieziemską atmosferę na naszych wszystkich parkietach, to Hip Hop Night. Tylko u nas same topowe składy. Tym razem o klimacik zadba Blacha 2115. Zapamiętajcie datę 14 czerwca i wbijajcie na potężny melanż do Energy 2000.

Mega, mega niespodzianka. Czeka na was już 15 czerwca. Za sterami pojawi się współtwórca wiralowego hitu Pedro, który zawładnął internetem na całym świecie. Jestem przekonany, że każdy z was choć raz zanucił Pedro, który nie chce wyjść z głowy. No i bardzo dobrze, bo to bardzo przyjemny numer. Agatino Romero w Energy 2000. A na sali dance klasyka muzyki tanecznej Fireful. To będzie cudowny wieczór.

0: nowym Energy 2000 Evolution. Co tydzień czekają na Ciebie najlepsi DJ-e, performerzy i tancerki, pokazy laserowe i pirotechniczne, tysiące gadżetów oraz sesje w klimatycznym Instarumie.
1: Mam nadzieję, że już wiecie, że w naszej ukochanej Energylandii została otwarta zupełnie nowa strefa, którą koniecznie trzeba zobaczyć i przetestować. Ja już byłem i gorąco polecam. Sweet Wally z niesamowitymi atrakcjami dla całej rodziny i dwoma kosterami. Fluff Choco Chip Creek oraz Nakomi Honey Harbor. Koniecznie zapraszamy gorąco. Girl, you know.

0: prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.
1: A jeśli chcecie najlepszą opcję na nocleg, to oczywiście nasz Western Camp będzie najlepszym wyborem. Tym bardziej, że możecie tam się poczuć niczym na Malediwach, ponieważ w tym sezonie oddajemy do dyspozycji 24 pływające domki, pływający basen, a także pływającą na wodzie restaurację Colorado. To jest czas!

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: No i wakacje, wreszcie wakacje. Ten cudowny okres zainaugurujemy milionami litrów piany, której tak przecież lubicie się taplać. Na 21 czerwca Mega Jet Foam gotowy. Zrobi swoją robotę, a my muzycznie zadbamy, żeby każdy z was bawił się znakomicie. Bo to przecież Energy 2000. Let's go!

0: Can you hear the message of love?
1: Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii.

Dzieciaczki, starszaczki, młodzież, no a w sumie wszyscy wpadajcie do nas na niedzielny chill 23 czerwca. Startuje od 15 kolejne junior party. Tym razem z dodatkiem milionów litrów piany. A oczywiście oprócz tego wiele atrakcji i niespodzianek, z których już przecież słynie ta impreza.

piątek 28 czerwca na naszą energiczną scenę wjeżdża klasyka gatunku w swoim klubowym show Mr. Malik Montana. Uwierzcie mi na słowo, będzie hałas i mnóstwo efektów specjalnych. To co, widzimy się? Jestem przekonany, że tak. DJ Hubertu, DJ Thomas, Energy Mix numer 74.

0: Energy Mix.
1: A może by tak w wakacje poznać kogoś, zakochać się, poflirtować lub tylko zaszaleć? Singielki i single jest na to rozwiązanie dosyć proste. Sobota 29 czerwiec, Przytkowice, Energy 2000. Zakładaj specjalną opaskę, no i czekaj na rozwój wydarzeń. Dodatkowo na sali dance zagra specjalnie dla was Masters.

Zwycięzca konkursu Lech Polish Hip Hop Music w kategorii Odkrycie Roku, co jest mega zaszczytnym tytułem, pojawi się u nas już początkiem lipca, dokładniej w piątek 5. Przyjdźcie i sprawdźcie, czy taki tytuł się należy. My jesteśmy przekonani naturalnie, że tak i że zrobi dobry bałagan. Fajma w Energy 2000, wbijajcie koniecznie!

Moi kochani, tak nawiasem mówiąc, gwiazdę, którą właśnie słyszycie, czyli Groove Coverage, usłyszycie i zobaczycie na żywo w Energy 2023 listopada. To tak przy okazji, żebyście już sobie datę zapisali. To będzie mega impreza. Zresztą jak większość w naszym klubie, Energy 2023.

W sobotę 6 lipca kolejna impreza, która już na stałe zadomowiła się u nas i z edycji na edycję jest jeszcze bardziej atrakcyjniejsza. Zapraszamy do nas na udawane wesele ze wszystkimi jego smaczkami. Na sali dance zaśpiewa dla was Vegas z hitami Plastikowa Blondynka czy Te Jej Czerwone Usta. Udawane wesele? Czemu nie?

Despacito, już sama nazwa elektryzuje i zwiastuje gorące jak słońce zabawę w rytmach latino. A jak latino, to piękne kobiety, specjalne aranżacje, pokazy i wiele więcej. Tej wyjątkowej nocy na sali dance zaśpiewa dla was Mario Biszczin, którego na pewno znacie z hitów Macarena, Sexy Mama czy Morena. W sobotę 13 lipca zarezerwujcie sobie czas na szaloną noc w Energy 2000.

Hip-hop, rap zwał jak zwał, już od lat jeden z popularniejszych gatunków w naszym kraju. Również my od lat dajemy wam szansę zobaczyć i zaimprezować z największymi w naszej muzycznej świątyni. 19 lipca kolejna okazja na świetny balet na scenie Kali, więc absolutnie nie przegapcie tego wydarzenia.

Pełen muzycznych wspomnień wieczór mamy dla was 20 lipca. Wtedy to Mr. Explode, jak często nazywany jest Sean Baker, zagości w naszym klubie z piękną i utalentowaną Jessica Jam. Cała masa hitów tego artysty gwarantuje świetną zabawę.

Spektakularne występy naszych gości, które rozgrzeją was do czerwoności. O, nawet się zrymowało. Ekscytujący, pełen atrakcji, niespodzianek wieczór czeka na was już 27 lipca na Wielkim Panieńskim, na którym to zobaczycie z mych chłopych artystów.

kochani, swojskie góralskie klimaty zawitają do Przytkowic po raz kolejny 3 sierpnia na sali dance kapela Ciupaga. Cała inwazja góralskich gadżetów, kapelusze, chusty, etc. Przyjdź do nas i poczuj się jak prawdziwy góral. Gwarantujemy klimat spod samiuśkich Tater.

Nawet nie wiem, kiedy to przeleciało. Taka była moc tego miksa. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. Kochani, dziękujemy za obecność i do szybkiego zobaczenia w naszej świątyni. Bo jak słyszeliście, program jest bogaty i bardzo różnorodny. DJ Hubertus, DJ Tomas, kłaniamy się nisko.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Wyznawcy klubowych brzmień, usłyszcie ten pradawny zew. Niech ożyją na nowo dźwięki minionych epok. Niechaj zadrżą od nich skały i wzburzą czerwone piaski czasu. Niech niebo spowije znów czysty błękit. Wyruszmy znowu razem, jak kiedyś, w hipnotyczną pielgrzymkę dookoła świata. Idźmy za dźwiękami muzyki w przeszłość. Tam czeka prawdziwa uczta najlepszych wspomnień.
2: Wytrawna mieszanka słodkiej melancholii i czystej, soczystej, niezniszczalnej energii.
3: Energy Mix numer 28 Katowice Retro Edition.
4: Retro Reload.
2: Prezentują DJ Deepush i D-Wave.

po dłuższej nieobecności nadszedł moment, w którym mamy przyjemność zaprezentować wam kolejną kompilację naszej składanki prosto ze źródła, czyli katowickiego Energy 2000, a z nią cała masa muzycznych wspomnień w zupełnie nowych, ciekawych aranżacjach, które na nowo przyprawią was o mocne i szybsze bicie serca. D-Way, Willi Push, mówimy cześć i zapraszamy na Energy Mix numer 28, Katowice Retro Edition.

Zupełnie nową przygodę z muzyką otworzy wydarzenie, które nosi miano chyba najważniejszego w całym naszym zestawieniu imprez. Zapraszamy Was na 12. urodziny Energy 2000 Katowice. Ten historyczny moment uwiecznią polscy i zagraniczni artyści, którzy będą jednym z wielu mocnych punktów tego urodzinowego weekendu. Już piątek, 17 listopada zapraszamy na pierwszy dzień świętowania naszych urodzin, gdzie punktem kulminacyjnym będzie koncert Malika Montany na sali głównej.

Natomiast sobotę 18 listopada to urodziny w stylu retro, na które zaprosiliśmy artystów największego kalibru, którzy idealnie wpasują się w charakter tego wieczoru. Groove Coverage, Rocco i Global DJs to artyści, których spotkacie na sali głównej. A co na sali dance? Panowie z Long & Junior. Całość obruszona niesamowitym show i efektami specjalnymi, które wprawią was w totalne osłupienie. Urodziny w Energy 2000 Katowice. Gorąco zapraszamy.

Po emocjach związanych z urodzinowym weekendem mamy dla was imprezkę z opaskami, czyli wasze ulubione single party. A nazwa nie jest zobowiązująca, bo jak wiecie, z autopsji tematyka nie jest tylko dla singli i singielek. Zapraszamy w piątek 24 listopada na sztos imprezkę do Energy 2000.

W sobotę 25 listopada zapraszamy na Andrzejki przez naprawdę mocne A. Zapraszamy na Noc Wróżb, Iluzji i wyjątkowych pokazów Street Magic. Na parkietach oczywiście wasza ulubiona muza. Dodatkowo z pewnych źródeł wiemy, że wpadnie do nas ekipa z Warszawy, a na salę dance grupa After Party.

A teraz, kochani, czas na noc z dobrym polskim rapem, którego zasadniczym punktem będzie występ Kizo. Zapraszamy w piątek 1 grudnia na imprezę, gdzie dobre bujanie staje się po prostu faktem. Mamy nadzieję, że widzimy się wtedy na parkiecie. 1 grudnia Kizo w Energii 2000.

Sobotę 2 grudnia zapraszamy na muzyczne show w wykonaniu samego mistrza konsolety oraz człowieka z niesamowitym pokładem energii. DJ Hazel Live Mix. Tej nocy będziemy również świętować Barbórkę 2023. Dla górników na wejściu voucher na kwotę 30 zł.

W niedzielę 3 grudnia zapraszamy na mikołajkową edycję Kinder Party. Impreza dedykowana nie tylko tym najmłodszym, ale również tym, którzy mimo swojego wieku czują nadal się dziećmi. Na miejscu spotkacie Mikołaja, który rozda wam masę cennych prezentów, a główną atrakcją będzie występ Prisoner Show.

od 21 listopada Energylandia w Zatorze zmienia się w prawdziwy ogród świateł z masą atrakcji oraz stref zabaw dla odwiedzających. Zapraszamy do zimowej odsłony naszej bajkowej krainy. Zapraszamy na Winter Kingdom, do Energylandii. Po więcej informacji sięgajcie do mediów społecznościowych oraz na www.energylandia.pl.

Zima to dobry moment na spędzanie wolnego czasu z rodziną. Western Camp jest miejscem, by ten plan w 100% zrealizować i przy okazji zobaczyć, jak wioska rodem z dzikiego zachodu wygląda w odmienionej zimowej aranżacji. Natomiast w przyszłym roku szykujemy dla Was nowości, które na pewno pozytywnie zaskoczą. Ale o tym będziemy Was jeszcze informować.